Tu kuştuk intiver, bëjmë tish sa nuk dhe im meshkau vjenëm po kojiku anë situacija së të jatë së jatë taka që jem otvaranko do ne jem nema faktisht një nema otvaranko bo nëmi jem hoditi pres oficinu të jem skakau qëre split e jem prihoti u domi domiu të dobri që sto po kupuati bëllë rivno u Rizani në na nesklasë isto në na skisë. Byłem widro stawiał na stopku, potem przeskakował przez split i wchodził do chórz. No, jakiś uwodu trzeba było mać w chórzu na się i na czaj. Wikno na świt. Przez moje wikno w dweriach, które je wikno dweriami, widno jeden dach z osmoma kominami. Za dweriami z wikną je dranczasty plit, w którym nit otwieranka, przez który skaczu drugi rik. W moim kutyku 3x4 myjnicia, widro i baszczata. Żelizna pościel młoda żena, Chrystus na ścini rozpiaty. Na moim stoli zgidno leżat Harazymowicz, Dracz, Horacy, w moim języku kosty neje i racji. Na moim stoli zgidno leżat Harasymowicz, Dracz, Horacy, w moim języku kosty neje i racji.

oczy, pozerając soj w oczy lem. Prytul żenia waniczku,

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drogie słuchacze, łemkiwskiego radia LEM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy Obzeracz przyrody. Dneska już 96. odcinek i jsme w taki czas, w takiej serii odcinków, w której besiduju wam pro różne nacjonalne parki w Polsce. A mamy ich 23, a za 20 odcinków spokojnie powiemy sobie pro bilszyst z nich. No i byliśmy już w takich barże znanych nacjonalnych parkach, jak Gorczański, Ojcowski, Magórski, Bieszczacki, ale i też besidowałem wam pro takie mniejsze znane, jak Drawieński, Woliński, Ustia, Warty i tak dalsze. No a dneska pojechamy na północny schód Polski. Pojechamy do Wigierskiego Nacjonalnego Parku, który jest jednym z najbliższych nacjonalnych parków w Polsce. Był zaklekany 1 sierpnia 1989 roku. No i kole był zaklekany, to był czwartym, to do bilszosty, to do powierzchni, polskim nacjonalnym parkom. Jocho teperyczna powierzchnia to 150 kwadratnych kilometrów. No i tot nacjonalny park nachodzi się na północnym skraju Augustowskiej Puszczy, czwartego pod względem powierzchni lisu w Polsce, który razem z lisami na terytorii Litwy i Białorusy pokrywa obszar około 160 tysięcy hektarów. No i pod geograficznym względem to Wigierski Nacjonalny Park nachodzi się w hranyciach litewskiego poozeria. No i w naszym odcinku powiem wam kus pro tot park, powiem wam pro ozera, jakie tam możemy smotryty, powiem wam pro takie osobliwe ozera, jakie występują właśnie w tej części Polski, a nazywają się one suchary. No i też oczywiście prodam wam da jaku taką ideę, dumku na piszu w Andriuku przez dot nacjonalny park. Zatem budte ze mną przez najbliższe minuty i budę czudowo. Poklasz to muzyka, a pak budu bilsze besidowaty pro Wigierski Nacjonalny Park.

Wracamy do obzeracza przyrody Chneska Sme w Wigierskim Nacjonalnym Parku, który wyróżnia te cudowne bohactwo ozer, które są otoczone wielkimi lisami. No i popry toho najbliższego, najbardziej popularnego ozera Wigry i od kotroho wzięła się nazwa toho nacjonalnego parku, to tam jeszcze znajduje się 41 naturalnych wodnych zbernekiów. Osobliwością toho parku są suchary, tak liśny, niewielkie ozerka, które są dystroficzne, znaczy tam jest taka, możemy powiedzieć, stara woda, która jest bohata w humusowe substancji, to ta woda jest bardzo taka kysliwa, no i to te ozerka są otoczone takim pływającym korzuszką, który składa się przede wszystkim z mchu. Przez Wigierski Nacjonalny Park też płyną dajakie riki, na przykład Czarna Hańcza, która dopływa do Niemna. W północni części Nacjonalnego Parku płyną też riki takie, które są no, z bystrym, skorym nurtom, na przykład Kamionka, Wiatrołuża i Maniłka. Możemy też śmiało powiedzieć, że nie jest w Polsce drugiego takiego nacjonalnego parku, który bardzo kraśni i ewidentnie ma je wykształcony i zróżnicowany po ozernej landschaft, który jest efektem no, zlednienia z epoki pleistocenu. Tot landschaft połon lisiu i ozer jest uzupełniony otwartymi terenami seł i łuk, też z taką zriżnęciowaną poledownikową rizbą terenu. W wieloch miściach też do tym parku otwiera się landschaft wyt na pokamedulski monastyrski kompleks, który bars majestatyczni rosne na Wigierskim Półostrowi. No i właśnie to ozero Wigry, to te suchary, których jest welo. No właśnie, to są tak bardzo, tak czudowy, ciekawy atrakcji i bilsze sliw prototy wodne atrakcji powiem wam o paroch minut.

Kneskasme w wigierskim nacjonalnym parku. W parku, który słynę z ozer i z lisiu i też z bars majestatycznego monasterskiego kompleksu na połostrowi pre ozeri Wigry. No i to ozero Wigry to jest najbliższym, najchłupszym i najbardziej atrakcyjnym dla bliższosty turystów ozerom w nacjonalnym parku. Jocho bere nie jest taki prosty, bo jest połąd takich zakrutił, sąd też tam mniejszostrowy, sąd zatoky, sąd chubyny, sąd tak ozerny hirky i też przybereżny obszeri mylen. Wigry razem z też okolicznymi ozerami tworzą taki bardzo osobliwy kompleks wodnych ekosystemów. Ozero Wigry ma powierzchnię 2187 hektariów, maksymalną chubotę 83 metry i zanima centralną część nacjonalnego parku. Ale to nie lem Wigry sód w tym parku, bo też sód to te suchary, pro kotry już się kuspowił. Takie małe ozerka w lisach, kotry wystupują, pojawiają się lem w totej czasty Polszczy. To sód tak oficyjnie, naukowo polihumusowe ozera, albo dystroficzne ozera, kotry mają niewielką powierzchnię, niewielką chłubotu, nie mają dopływy i odpływiu z taką takimi ozerkami z taką stabilną, stojającą wodą, no a ich nazwa pochodzi od prydawnika suchej, co też może znaczyć porożnej, bezrybnej. No bo właśnie w to tych ozerach nie żyją ryby. Lem sód tak wmerły, suchy derewa. Suchar, jak ozero, jest regionalnym terminem, który osnowany jest na terenie lem Suwalszczyny. Właśnie na Suwalszczyni tot rit ozer jest taką najbardziej popularną grupą. Najbardziej popularnymi sucharami sód na terenie Wigierskiego Nacjonalnego Parku. Na premier taki suchar jest jak duży sucharek po polsku, taką ma nazwę. Win ma powierzchnię 9 hektariów, jest najbliższym spośród 20 suchariów i najchłupszym sucharom jest wądołek, który ma chłubotu 15 metrów. No ale jak im powiem, tam jest 20 suchariów, 20 takich osobliwych, małych ozer w lisach. No i możemy doda kotrych dojty właśnie turystycznymi szlakami, turystycznymi steżkami. I jak idę pro to te steżki, to właśnie wam choczu powisty pro dwie takie korotkie, ciekawe i proste do wandriłki właśnie trasy i budu was zaochoczaty, żebyście skorzystali przy najbliższej nachodzi. Ale poklasz to posłuchamy muzykę, a pak budu właśnie z detalami besidowate prototy turystyczne steżkę w Wigierskim Nacjonalnym Parku.

A teper kraśnie proszę was na małą wandriłku przez Wigierski Nacjonalny Park. Już znamy Szczochowin słynę, a teper jak tam eksplorować to tu przyrodu. Jest weloch turystycznych szlakiu dookoła Ozera Wigry, no ale tyż czasem bywa, że nosmy proizdom, albo mamy lem jeden den, pił dnia, a chcemy tam poeksplorować dasz to. I są dwie takie steżki, które zaczynają się w bardzo dobrym takim miejscu i możemy sobie pochodzić, posmotryć już na premier na to ty suchary, na to ty ozera w lisach. No i jest taka steżka las, po polsku nazywa się ona las, ma je 1,5 kilometra do uchosty i projdziemy ją w pół godziny. Jest to taka najbardziej popularna steżka w Nacjonalnym Parku. Zaczyna się pod budynkom dyrekcji parków Krzywem, gdzie tam też znajduje się turystyczna informacja i przyrodnicza wystawa. Trasa jest bardzo interesująca, bo to jest takie ciekawe, tam możemy maty projdzia od listia noho lisu, przez takiej bachnysty lis, aż po taki lis z osmerkami na premier. No i to też idą czy to tą trasą przez 1,5 kilometra dozrymy się tam z takich ławok właśnie to suchara, też budemy wydyty rekonstrukcję takiej szatry z epoki kamienia, budemy wydyty, albo budemy maty możliwość wyjty na widokową platformę, no i też na koniec budemy mochle zwidyt etnograficzną wystawę przy Liśny Ciuci. To taka krótka steżka, ale możecie ją połączyć z drugą steżką, która ma nazwę Suchary. To jest 2,5 km. Trzeba chodynu, żeby przejść ciłu trasu. Zaczyna się ona 400 metrów od dyrekcji parku w Krzywym i spacerniu możemy połączyć właśnie z steżką las, tą popernią, jakim powił. I to ta steżka Suchary wedę dookoła dwóch urokliwych, dystroficznych ozer, Suchara 2, gdzie tam nachodzi się drewniana ławka podla berechu i Suchara 4 z widokowym takim mostkom. Tam też pływa, latają tam i pływają ptachy. Jarom możemy smotryty jak amfibii rozmnażają się na mylinach, no a na berechach rosną te mychy z rosyczką, z klukwą, no i z inczyma pachnuczyma roslinami jeszcze. Zatem to razem, kiedy to pouczyte, to ma te 4 km, 1,5 godziny, no i ma te taką krótką wandriłku przez lis nad ozerami i z takima przyrodniczyma atrakcjami, osobliwo właśnie jarom, tam je najkraśniejsze. No i właśnie, budu wam besidowaty, tyż znajdę te bilsze możliwych tras w internecie, oczywiście. No ale mam nadzieję, że chneska kusiem was zaochoczył do toho, żeby może pojechać na Suwalszczynu i żebyście tam eksplorowali to tu przyrodu, która jest cudowa, jest incza, jak to ta w chorach, na Łemkowyni, na Czużyni. No i właśnie, to też precin. Suwalszczyna to jest polski zimowy biegun chołodu. No, zatem zimą tam może być kus tak studeno minus 10 gradusiu, ale litom przyjemna temperatura plus 20, plus 25, idealnie właśnie na wandriłkę po przyrodzie. No i to wszystko na chneska, zatem dziękuję wam serdecznie za uwagę, zaohaczam słuchaty inczych odtynki obzeracza przyrody, tyż to tych inczych pro nacjonalne parky, no i czujemy się w następnym odtynku. Żelem wam przyjemnej reszty dnia, ostante zdorowy i ahoj. To był program Obzeracz Przyrody.

Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi nie kurchano. Patrzę w niebo, gwiazd szukam, przewodniczek łodzi. Tam, z dala błyszczy obłok.

cicho słyszę ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy tak ucho natężam ciekawie.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świty. Wieczerą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

Słuchacie LMFM. LMFM. Pierwsze nasze radio. LMFM. Pierwsze lemkiłskie radio. LMFM. Rosyjskie radio. LMFM.

Słuchate LEM FM. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM na żywo.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w Rodyni, Wasyl pojechał na pochrib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, Gładyszowie, Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

Пачисна година. З життя взята. Про з життя взяте. Лем в Лем FM.

Iwana Brielowa. Moi drodzy, witam Was serdecznie, jak najserdeczniejsze przy mikrofonie Natalia Małecka-Nowak, to patrzysz na ordynatora Dial MFM, niezmiennie od poniedziałku do środy, od 9.15 do 10.00, to jest co rok. Piąty, piszcie do niej, dajcie znać, że jestem, bardzo mi to pomaga w tym, żeby mate syłu besiduaty. No, czasem jest okej, by się dłaty tak samemu do sebe, ale li przyznaty, że jednak to se tam z drugiej strony jest. Nawet jak i na słuchate za bardzo to gadam, ale ma to włączane, żeby wam bręczało. No to dobry znaty, że jestem Natalia Edlem.fm plus rok 806-100-101. Chciałabym znaty, z jakich drżaw nas słuchate, bo znam, że słuchate z różnych. Dajcie znaty.

gdzieś kołży ulic z gębą poszarpaną. Zostawiłem wszystko w bramie obdrapanej, w szkle rozbitych marzeń, wstydu oraz winy. Majocze wspomnienia wiszą czarne liny, z sercem poszarpanym gdzieś uliczka łzy. Każdemu wiadomo to, na co zasłużył. Zostawiłem wszystko, chciałem litość i pożar.

Marek Dyjak i Kasia Moś. Nie mów mi. Jeden słuchacz już z Pit Krakowa napisał, że słucha. Jeden słuchacz, który się określił, że zachidnioj polszczy, tyż napisał, tyżusia, ale ja znam, że to iszczyny koniec słuchaczy prysutnych, ale tych osidiat chciać się odkryty. No lecz, no, terpelewist to... Wielka prymeta i jem terpeliwa. Perechodzu dalej to oznacza, że muszę wam powiedzieć, że mamy dnes serę dynu tyżnia, dokładnie serę dynu sorokowego tyżnia 2023 roku, 30 dzień biżuczoho misiacia. I jest to już pośredni dzień tego miesiąca, 30 września. To 273 dzień roku, a przed nami jeszcze 93 dni, serdecznie których teoretycznie 64 to są to robocze dni, a 29 przed nami jest sobidnych od roboty. Jak jem jechała dneska do bursy, to nie zastanowiło, że jak podawała ją wam wczoraj, pozawczoraj godziny schodu zachodu misiacia, no to szczerze mi nehrad, bo jak jem jechała dneska rano, koło 8, to misiac widziłam na niebie. No nie było chmar, to naprawdę widziłam misiac na niebie. A tu mi portali rozmaite besidują, że schód miesiąca to będzie dopiero o 19.33, ale zachód o 11.38. Dobry, już się zahaczat, bo wczoraj też chyba tak było podobnie. Znaczy, ja bym jeszcze nie wstychnął, to wczoraj zejty. Wtedy to jak się da hołos połóż, tylko to ryczy, to od razu lekszy i zrozumity. No to tak, to jeszcze uwedymy to od wczorajszni, a to do dneszni. Dopiero się wkaże o 19.33, a schować się zaran o 11.38. Wszystko wyjasnione, na jakich tajemnic na jedna świti. 6.33 skazało się słońce. Słońce wkaże się 17 minut po godzinie wisnaceti. Rozbawiłem was, znam, że tak.

Piszecie, że arytmetyka to trudna nauka, ale idę się nauczyć, je idę, żebyście sobie nie domali. Ja potrafiła je mrużyć, jaszkę liczy rachułaty, całkę, ne całkę, rozmaite matematyczne zadacze na akademickim rymnym, bo matematyku miałam. No do trzeciego roku inżynierskich studiów moich. Tak, to różne liczy się rachowało. Ale już się czuję, że już bym się pererachowała w swoim życiu. Tak, to już sobie daję spokój z całkami innymi.

No, не входите в дискусію зо мною, що фактично я мушу зарахувала на студіях. Чисто того вело було, бо ще й на фізичі треба було дуже рахувати. На хімії менше, але на механіці треба було дуже рахувати. Але ви сте ще штудували, на яких предметах мусила їм рахувати. No dobra, to teraz przechodzimy już do pogody. Rachować na pogodę możemy dnes tak samo jak i wczoraj i tak samo jak możemy na nią rachować zaran, pozarany i popozarany. Piszłam do Peredu perezaraty karty Instytutu Meteorologii i Wodnej Gospodarki i pogoda naprawdę jak na koniec lita, bym powiła. Chmar będzie mało, jakby besiduje was to samo, co i wczoraj. Małe zachmarzenia, umiarkowane. Na południowym wschodzie miściamy bezchmarne na pokras. I chmury byle rano, i zaraz będą też chmury. Maksymalne temperatury od 18 na północnym wschodzie i w górach około 20 gradusów Celsjusza. W centrum do 24 na zachodzie. Witer słaby, umiarkowany w sudetach może podłaty do 75 km na godzinę i w nocy tak samo. Małe czy umiarkowane zachmarzenia na północnym wschodzie i w górskich kotlinach silne zachmlenia. Minimalna temperatura od 3 gradusów na Pidhale, około 9 w centrum i do 13 na północnym zachodzie. Nad samym morzem teplisze 14. No a w górach tak już można powiedzieć, że w nas, pewnie za Magurą, lokalnie może nawet być 0. Zero i co? I przyjrzałem na biometr, na biometeorologiczną prognozę dla Polski. I tu w Polsce, w związku z tym, że dalej jest taka kras, to dominuła to będzie hosenna biotropia pogody. Występuła to będą odpowiedni usłowia do hostowania helioterapii. Bo wielkie usłonecznienia, tak że to wystawiajcie gampu na helioterapię i dobre usłowie dla hartowania organizmu, bo mamy zwiększone kontrasty, termiczne kontrasty, mecze różne marczastiamy doby. Wieczorem się robi fest studeno, nad radą jest jeszcze fest studeno, a w najtoplejszym momencie dnia no, trzeba będzie się rozdiłaty. Tysk maksymalny dnes, tysk furt wysoki utrzymuje się 1027 to minimalny, a 1043 to maksymalny tysk. W związku z tym, że jest tak krasny, jak meteorologicznych ostrzeżeń nie, no ale hydrologicznie jest płanno. Pił Polszczy zamalowane na mocno siwy kolor, znaczy to oznacza hydrologiczną suszu i pełno i wam wskazują ciarzyczne monity, jak wysychają pojedne rezerwuary, jak małe sód riczki, różne inne teczyny i nie jest to sprawa, która tyka dla nas tu w Polsce, ale wielkiej części Europy, bo widziałam różne zdjęcia i z Madziar premierowo, z Serbii, no wody brakuje.

No i ta perposłowy ci, moi drodzy, zaznaczony mam w dwóch różnych miściach, może jakoś sobie poradzę z paroma stronami naraz. Den moje oczy, a nic moje ucha. Tak, lemkę besidu, ale besiduju do swojego rodu, choć prez wodu. Taka dziś jest posłowicia. I dalej sobie poznaczyłam jeszcze tak. Za dobrą sprawę warto dobry postojaty. Za dobrą sprawę warto dobry postojaty. I poślednie na dnes zabahnuło się jak w zimie ledu. No dawaj te swoje interpretacje. Zabahnuło się jak w zimie ledu.

Jeden ze słuchaczy interpretuje po słowiciu, że zabachło się jak w zimie ledu, że to może być taka bezsensowna zachciwanka, taki kaprys. I ja bym też powiedziała, że to może być tak oczy od kałuż orkiestra.

Ty wizuale, Stasia. Następny słuchacz pisze tak, że to pierwsza posłowycia o tym, że den ma oczy, a nie czucha, że to krasne, a że to jak w zimie ledu się zachciło, no że to jak se takie chupa zachciłanka. I czerchowy słuchacz jeszcze też napisał, że to, że je taki ukraiński frazeologizm jak u zimku lodu, a to znaczy też to jest takie sztany komu nie trzeba. I podla słuchacza to właśnie wziate z toho. Analogia zrobiona. Byty może. To ty posłowieci, czytam z kdyżoczki Romana, kotru skłał Roman Perich, Kiewskie Przepowiedki, i to kniżoczka, która była peczatana Volvo i w 2013 roku. A my teper przechodzimy już do kulturnego perehladu i jeszcze przypomnę wam, że to by się dowała wczera, że w naszej zakładci na portale LMFM znajdę te rozmaite nasze podii i zaktualizowała je ich i dnes o dodatkowy ryczy, który prochodzi w rusyńskim świti, także zazerajte też tam. Nasłuchujte też programu Howard Priasił, tam redaktor Petro Medwid na każdy tydzień robi też taki perehlad dokładnej kulturnych podzi z naszego rusyńskiego świta, to tam może te sobie też odsłuchaty to i zaznajemy ty się z tym. Oczywiście będę się starała jak najwięcej aktualizować to tu naszą zakładkę w podijach, ale no przyznam, że tam w susidiu naszych Rusyniu na Słowacji ja to bars naprawdę bars velo, nieporównywalnie wece jak w nas, bo diut choćby profesyjny teatr ze swoim repertuarem bohatym, profesyjny ensemble Puls ze swoim też szerokim repertuarem i czeslennymi występami, także to je za czym smutryty i za czym i zdytyn. Także to jak matelem możliwość to się wyberte. Już nie wspomnę o tym, że możecie wybrać się do rusyńskiego muzeum w Prieszowicy, do muzeum Andy Warhola w Myczla-Pierciach. To w zahali je wow. A ja teper przechodzę do tego tradycyjnego tu kulturnego perehladu prosto rozmaitych inczych podi, bo to te rosyjskie podi oczywiście są dla nas priorytetowe i wielo z nich traflat informacji o nich traflały i do naszego serwisu informacyjnego i jako okreme dopisy, także to staramy się jak najwięcej o nich besidłaty, a ja tu mam to swoją lokalną peredaczu, za to też lokalni, co się tu w nas dzieje. No to lokalni dzieje się to, że 3 żołtnia, znaczy się w najbliższą sobotę, tak już tylko raz by się dłałam w tym tyżny, jak jedne wypadały w weekend i sam muszę jeszcze prowadzić. Odbudę się wernisaż wystały gorleckiego artysty i to wernisaż i wystała budut prochodyty w Muzeum Nikefora w Krynicy. W muzeum Nikefora w Krynicy budę wkazowana wystała malarstwa Tomasza Tajaka. Boja wszystko łydy. A kiedy tak perestaty udałaty i zaczaty prosto z mosta, no, początek straszenia wielkiego boskiego karamy przyszedł niespodziewano, skoro kara mogła dosiahnuć do człowieka właściwie za wszystko, za pytia, za bytia, za bytia i niebytia, za złe pizrynia i hroky. Taki je wstup, takie je zaproszenia na wystawę malarstwa gorlickiego artysty, Tomasza Tajaka, Tiła, takie, które by trzeba było chołaty, a nie wkazowaty, nieszczęścia wkryty z odtyszą, jak wytyszany telewizor, lem sam obraz rozpaczy, wyobrażalny portret bolu, dity na smotryt peres lekko otworene dwery i spomerze z no, medże tam formamy pizzerat. Iż to pizzerat, wszystko unosycia ponad zemlą, w kredensie husto ustalony porcelanowe gracia, zaczynają tańczyłaty, światki, smotrać światy z obrazy, mają te spokojne oczy, mają wielkie oczy, jakie wszystko obserwują, wydziad, tysza, naraz przychody, niespodziewana, aż coraz bardziej zdradliwa. Inczym razem zasypany piską
можеш обсервувати свару, омеджу, опуїт. Кольори са важні. Кольори са важні, коли є буря, все затримує, сідиме під коцом, пледом, ждеме на кару. Вночі похилітають думки, перекладства, odczyniania, metania roków, Bozia wszystko wydyt. No i to bardzo plastyczny obraz, jaki masz rozmaite interpretuaty, a kiedy dołożycie do tego obrazy Tomasza Tajaka, to robicie dość surrealistyczna historia. Nie chcę wam zdradzaty, co na tych obrazach je do tego opisu, by ty może byście się ani nie spodziewa, ale na ścinach wisiat kolorowe obrazki, historyjkę o mamy, wizy i o Białolinia. Skrupulatnie ich malował i dnes dilu się z wami wszystkie ma. Prawda jest nawet Janinia z Rinia. Posmotrte. Tomasz Tajak. To od autorski komentarz. Tomasz Tajak to artysta, jaki wrodził się w 1988 roku w Gorlicach. Jest absolwentem plastycznego liceju w Korośni. Skończył wydział aktorstwa w krakiewskich artystycznych szkołach i artystyczną edukację w obszarze plastycznych sztuk na wydziale sztuki pedagogicznego Uniwersytetu w Krakowie. W 2014 roku obronił z wyróżnieniem dyplom z malarstwa w pracowni profesor Borowik Pieniek, zanimacia malarstwem, rizbą, sakralną instalacją i animacją kultury. Od 2018 roku związany jest z Gorlickim Centrum Kultury, tam wede trzy teatralne grupy i malarnią. Jak indywidualny artysta, jak pedagog, jak artysta sam brał uczest w różnych indywidualnych i też grupowych wystawach, jego roboty znajdują się w prywatnych kolekcjach i galeriach sztuki w Polsce i za granicą. I to tu wystawu możecie wydać do 11 miesiąca, znaczy się do 8 listopada tego roku, od tej soboty najbliższej do 8 listopada w Muzeum Nikefora w Krynicy. I buduczy w tamte czasy, możecie zazryć też do głównego budynku Muzeum Sandyckiej Zemli, ale już w Nowym Sączy, a dodam na ranty przypomnę, że Muzeum Nikefora to jest jedno z oddzielin Muzeum Sandyckiej Zemli, to w głównym budynku prezentowana jest wystawa Muszka w bursztyni Witold Chomicz i Maria Kownacka na Sandyczyni. Co uczy historię uratowanego koźlatka z historią o dzieciach, jakie się wczyły na hirskich polanach, Sandyczyna, hyn w 50-tych rokach 20. stulecia. Maria Kownacka i Witold Chomicz naszli materiał do dwóch knyżok. Rogaś z Doliny Roztoki i Szkoła nad obłokami. Kownacka już wtedy była uznaną pisatelką, pismennicą dla dity, Chomicz grafiką, profesorem Krakiewskiej Akademii Krasnych Sztuk i znawcą sztuki knyżki. Proste historie dla młodych czytaczy zostali schosnowane przez twórców, żeby posiadywać o sprawach, jak oboje poważnie traktuali w knyżce Rogaś z Doliny Roztoki. No kto nie zna, kto nie pamięta tej, że knyżkę słuchaczy tu z Polski. Dola w tej knyżce, dola małego sarniatka bez mamy wede do historii o przyrody, o potrzebie jej ochrony, za szkoła nad obłokami kieruje naszą uwagę ku kultury mieszkańców Jir i wartości jej materialnych świadectw. Na hołowok wystawy pochody zospominił Kownackoj Ostryczy z Edwardem Grucelom, jednym z uczyteli szkoły na Niemcowi. Opowiadając o życiu wysoko w horach, określił więc to świt jak muszku w bursztyni, relikt żywej skansen, miejsce, w którym czasem by się zatrzymał. Metafora dobry obrazuje temu wystawy. Realnist Sandyczyny obserwowana przez Kownacku i Chomicza została przez nich pretworena i zachowana w słowie i obrazi. Osobliwą częścią ekspozycji są oryginalne ilustracje Witolda Chomicza do obu knyżok, jakie pochodzą z prywatnej kolekcji
i prywatnego kolekcjonera i będą pierwszy raz publicznie prezentowane. Towarzyszą im obrazy, eskizy, projekty, makieta książki i różne warsztatowe materiały. Sama kolekcja jest tym samym jeszcze jedną muszką w bursztyni zachowanym przed stolinia sandyczyny sprzed 70 roku, ale też sposób projektowania knyżok w eposi przed tym komputerowym składom. Możesz pereślidyty do rochu od obserwacji i eskizy przez projekt korektu po drukowaną stranu. Dumam się, że na jeden z was się zworuszyć, jak będę te widzieć taki projekt kuzy już pokolorowanej z oliwką, okładynkę, knyżkę Rogaś z Doliny Roztoky. Zazryjte na sajt Muzeum Sandyckiej Zemli i Wojt te informacje o tej wystawie, to znajdete te rysunki, ilustracji. Wystawa zaprasza Nelem do nostalgicznego powrotu do dawnych lektur, ale też do ich czerwowego odkrycia. Do pizrynia na knyżku jak na predmet na rzecz, która składa się z wielu warstw, z tekstu, obrazu, idei, doświadczenia i kreacji. Maje być też takim zaproszeniem do postawienia świdania. Ważne też i w muzejnym kontekście, że z tego świta, co dookoła nas, uznajemy za to, że to wartat zachowaty. I to tu wystał będę mógł widzieć do 31 sierpnia budującego roku, tak że paru miesięcy jest. No łezka się, sleza się króty w oczy, jak się pozerać na to te ilustracje, które tam desy głęboko w pamięci ostale z tej knyżki, którą sme czytali, chyba wszystkie. I to będzie, a i jeszcze na wszystko. Idziemy teraz, perenosymy się do etnograficznego muzeju w Riaszowi. Tam przed paroma dniami proszą wernisaż wystawy pinałokom Józef Lewkowicz w kruchu grawiury w Derewi, w kruchu grawiury w Derewi i idę o płazilsku grawiuru. Płazilska grawiura w Derewi to jest zahalna nazwa kolekcji tych matryc, osnów, grawiur, które pochodzą z Płazowa, to jest lubaczyłski powit. Kolekcja obejmuje 13 tych tabliczek, z których część jest obostranno wyryta i to daje 22 matrycy. I na tych grawiurach przedstawione są te sceny. Sceny ze Starego Zawitu, przedstawienia Bohorodyci Jezusa i Wydy Światych rymokatolickiego i rekokatolickiego kostełiu. Roboty odtworzenia tych 19 wiecznych grawiur z kolekcji Macieja Kostryckiego z Płazowa pinął się, jak raz wspomniany, Józef Lewkowicz, narodny artysta z Nowego Seła, z Nowego Sioła. I jego robota, jego działania przyczynili się do wpisania w 2022 roku reaktywacji i rozwytku tej płazilskiej grawiury do Dyrżawnego Registru Spisku Dobrych Praktyk w ochronie niematerialnej kulturnej spadkowiny. To jest drugi spisek obieg tego spisku niematerialnej spadkowiny tam, gdzie znajduje się Lemkiewski Jasek, oto to mi idę. A Józef Lewkowicz został oficjalnie jednym z pierwszych depozytariuszy tego procesu. Na wystawie możesz widzieć i odbytki już zrekonstruowanych przedstawień grawiury, jak i autorskie roboty tego artysty. I to tu wystawę możesz w Etnograficznym Muzeum w Riaszowie obserwować do 15 listopada
того року. І ще Лем ж так спомну, бо тут би треба було цілий одтинок посвятити на докладне омовлення фестивалю, що тривав 30-й ювілейний осінний театральний фестиваль в Старим Санче. І тривав він до 18 жовтня. Вело спектаклів, то можу вам підослати аж і мотузок до каталогу. Можеш перебирати в представленнях. Є їх вело від комедії через драми, пропозиції для діти барстого вело.

No to zlety tym truizmem zacznę. No, się mi zdaje, że to nie tylko to jem wam wysiedłała, że może hołosułaty w hromadziańskim budżecie mało polskiego województwa, a już się wkazało, że to już są te rezultaty tego hołosłania. Najwece spośród wyhranych projektów 9. edycji hromadziańskiego budżetu mało polskiego województwa najwece stanął lat sportowy zadaczy, nie związane z nożną pyłką i z grom w sitku. W hołosłaniu brało uczest prawie 480 tysięcy mieszkańców bardzo wielu. Najwece ponad 46 tysięcy w nowosądeckim powiti. Wyhrany zadaczy marszałkowski urząd ohołosył wczoraj w Muzeum Awiacji w Krakowie. Zahołosowało prawie 500 000 mieszkańców. To nie jest czysło, to są setki tysiące ryszyń, jakie wysiadują o tym, że to dla Małopolan jest ważne. Gratulujemy wyhranym 9. edycji. Zawdzięki waszym projektom 16 000 000 złotych będzie przeznaczonych na ryszy, których naprawdę potrzebują mieszkańcy. Tak powiem Marta Malec-Lech z Zariadu Małopolskiego Województwa. Spośród 42 wyhranych projektów, 32 projekty są regionalnymi projektami, na nich będzie przeznaczonych 8 000 000 i 10 projektów to są zahalno-wojewódzkie projekty, jak kosztuaty budżetu, na które przeznaczyli 8 000 000 złotych. Mieszkańcy wybrali 33 sportowe projekty, 8 kulturnych i jeden projekt z obszaru ochrony zdrowia. Najwięcej tykat nożnej piłki to aż 20 projektów i piłkę w sitku to 6 projektów. Wybrano też projekty związane z ruczną piłką, pływaniem, brydżą, unihokajem i innymi sportowymi aktywnościami. Kulturne projekty obnymają między innymi warsztaty, koncerty, zakup instrumentów, obleczenia, czy działania, jakie promują lokalną kulturę. Jedyny zdrowotny projekt zakłada remont rehabilitacyjnego basenu z dodatkowymi pomieszczeniami w wojewódzkim rehabilitacyjnym szpitalu w Zakopanem. Hołosowania trwało od 15 maja do 16 czerwca. W sumie oddanych było 852 tysiące hołosów. Blisko 98% mieszkańców zahołosowała tradycyjnie na papierowych kartkach, co tu dla mnie jest zaczudowaniem. Najwięcej ważny hołosów oddano na południe Małopolszczy. Największą grupę hołosujących stanowiły osoby w wieku od 36 do 49 roku, prawie 31% osób, które oddali hołos. Osoby powyżej 60 roku życia stanowiły 22% wszystkich hołosów.

głosujących. No i najwięcej, 52% głosów oddali żeny. Kiedy idę o gorlicki powiat, to ważnych głosów oddanych w gorlickim powiecie było 37 207. Też dumam się bars velo. Nabir zadacz do czerwowej 10. edycji gromadzieńskiego budżetu Małopolskiego województwa bude trwał od zarany do kińcia misiacia. Projekt może zgłosić każdy mieszkaniec województwa, który skończył 16 roku. I na 10. edycję przeznaczyli 16 milionów złotych. Pod projektem musi być najmniej 30 podpisów poparcia mieszkańców. Pak trzeba taki wniosek wydrukować i w jedno z oryginałom spisku poparcia dostarczyć do Marszałkowskiego Urzędu Małopolskiego Województwa do 30 żółtnia. Pak przejdę w informalną ocinu. No i pak, kiedy przejdę, to znajdę się na spisku, na który będę mógł głosować już tak w ramach już samego naboru. No interesujące jest, że tak dużo przeszło tych piłkarskich projektów, biorąc do uwagi, jakie osiągnięcia ma reprezentacja w nożnym piłku, a porównując do osiągnięć polskiej reprezentacji w sitku, no to bym powiedziała, że tu porównania nie jest. Że byłem wspomnuty po średniu wyhraną w Czempionatii Europy czy Ligi Narodów. No, panowie, które grają w sitku, to jest klasa sama w sobie.

Moi drodzy, powiedzcie, jak to z tymi rybami jest, bo piszą, że już wysypali to te ryby i już można ladać ich zbierać na tony. A ja bym siedziała w niedzielu z jednym panem i bym siedziała, że jeszcze nie je rybił. To sód, czy nie je? Dajcie znać. Lisnyczy, peresterichajut, żeby nie chosnułaty porad sztucznej inteligencji w premierii rybiu, bo to tam może się mylite, a to dla nas może się skończyć bars źli. W Polsce je wece jak tysiąc gatunków idealnych rybiu. Peresiczny rybiar w Polsce znad 4-5. Najczęstsze zbierane i znane to pitrybki, prawdziwe ryby, rydżyki, sośniaki, kozaki. I co tam jeszcze by można było najty, to ja sobie wece nie przypomnę. Warto pamiętać, żeby zbierać lętoty, ryby, o jeszcze kanisot, do których mamy 100% pewni z przekonania, że to jest tot. No w prypiry kani możesz się lekko pomylić z tym kotry zimelem raz. Przy prowiruwaniu rybiu lisnyczy rekomendują nam nie polichaty na porad sztucznej inteligencji. No, lem właśnie nie znam. Atlasy, może jak z tych doświadczonych rybiarów maty za sobą. W każdym razie uważaty i byty czujnym. To taka lem porada też i od mnie. Kobzaj zajczyk.

Jeden ze słuchaczy napisał: ja już nie wierzę w ryby tego roku bars. Tego roku bars płanno. No, to zwłaszcza to optymistycznie. Może jeszcze będzie lepsze, może jednak to te kras pochodowe mapy się zamienia na barze zachmarane i dojrzałe. No i wtedy ryby prydut. Moi drodzy, pomału kończymy dynesznie wydania Pacisnej Chodyny, ale zaklasia popraszczam, to jeszcze zapowiedź dynesznej premiery. Odrze 10 minut po chodyni 6 popołudny premierowe wydania programu Hołosy Ruseniu Podkarpacia. I Jurij Szypołycz, autor tej predaczy, pisze tak. Mecze herojamy Hołosy Ruseniu Podkarpacia było fest takich, u których rodyny sudmisza nima. Ktoś i starszyny Rusnak, a drugi Madziar, czy Szwab, tak i u naszego dalszego gościa Waldemara Cańka. Niańko, karpacki Rusyn, mamka Nimka. Za to w rodyni i znaledity czest do drugich etnosił. Swoje lubyle, a czuże tradycji czestowale. Wołodymir Wasylowicz nie emigrował do Niemiecka, bo uswalał u niego wszystko. Rodyna, cymbory, lubyma robota. Tu win osnował obszczestwo niemieckiej kultury i muzyczną etnokapelu Szwalbach. Tak i hudut cymbory, u których niemiecka krow pomieszana z rosyjską, madziarską, słowacką czy rumuńską. Hudut już 25 roków. I przypomnę, że premiera dzisiejszego odcinka 10 minut po godzinie 6 wieczorem, a powtórzenia medzieńczyma w sobotę o godzinie 11 przed południem w najbliższą sobotę. Ancia, mamka i Skarpat.

No jak i czupacz jasnochodyno, moi drodzy, i zabieram się za montowanie programu Karpacka Ruś. Czytam listy ze starego kraju, jakie poczytane były w gazety. Karpacka Ruś, o godzinie pierwszej po południu, premierowe wydania. Tak, że z jednej roboty do drugiej trzeba rukę wkładać. Przyjemnego dnia, aby się była Natalia Małecka-Nowak.

I witam serdecznie na antenie Radia LEM FM. Mówi do Was Jakub Zygmunt, a to oznacza, że zaczynamy Beskidnik, naszą audycję geograficzno-turystyczną, gdzie jedziemy w tym odcinku, już zdradzam drogim słuchaczom, jedziemy na daleką północ Europy do Finlandii. Dzisiaj będziemy eksplorować, poznawać jedno z wielu ciekawych miast w tym kraju. Dokładnie mowa o Tampere, o tym Manchesterze Finlandii. Dzisiaj dowiemy się trochę ciekawych rzeczy, na ile nam pozwoli czas i oczywiście będzie dawka praktycznych informacji, na czym zaoszczędzić i jak zrobić, żeby ten nasz wyjazd na tą drogą północ nie zbankrutował nas. Przed chwilą słuchaliśmy właśnie lapońskiego, samskiego folku w wykonaniu wokalistki Madi. Piosenka nosiła tytuł Idit Głowsu, oczywiście była w języku samskim, czyli w języku mniejszości etnicznej zamieszkującej północ, między innymi Finlandii, a także i Szwecji, Norwegii i Rosji. A teraz na rozpoczęcie Beskidnika posłuchajmy czegoś z Estonii, także z północy, zespół Trada Tak w piosence z 2018 roku pod tytułem Lello. Nieco bardziej dynamiczne i żywe brzmienie z Estonii właśnie dla Was.

0: 106 i 6 goroleci, 103 i wisem polkowyci. Lemkiuski hołos w twoich chyży.
1: I witam z powrotem w Beskidniku. Słuchaliśmy przed chwilą folku z dalekiej północy, z Estonii, zespół Trada Tak w utworze, w piosence pod tytułem Lello. I właśnie ten kierunek północny jest dzisiejszym naszym dominującym w programie, ponieważ jedziemy do Finlandii, a dokładnie do Tampere. Ponieważ Tampere bywa nazywane Manchesterem Finlandii ze względów na swoją industrialną przeszłość, która odcisnęła silne piętno na współczesnym wyglądzie miasta. Miasto można porównać do polskiej Łodzi, jednak nie tylko dawne fabryki i zakłady produkcyjne przyciągają odwiedzających. Tampere ma wyjątkowe położenie geograficzne, które odwiedzającym zapewnia tak uroki dużego miasta, jak i nieskazitelną przyrodę na wyciągnięcie ręki. Tampere położone jest w środkowej Finlandii, na przesmyku pomiędzy jeziorami Nasijärvi i Pyhäjärvi, które połączone są kaskadą Tammerkoski. Z Turku lub Helsinek dojedziemy tutaj samochodem lub autobusem w 2 godziny. Tampere jest trzecim co do wielkości ośrodkiem miejskim w kraju i największym wewnątrzlądowym, niepołożonym nad brzegiem morza miastem w państwach nordyckich. Zostało założone dość późno, bo dopiero w 1779 roku przez króla szwedzkiego Gustawa III. Od tamtego czasu intensywnie rozwijał się tutaj przemysł papierniczy, tekstylny i włókienniczy, a miasto stale się powiększało. Wiele fabryk i zakładów produkcyjnych sprawiło, że w Tampere prężnie działał ruch robotniczy. To właśnie tutaj doszło do pierwszego spotkania Józefa Stalina z Włodzimierzem Leninem podczas konferencji socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji w 1905 roku. A po II wojnie światowej rozwinął się tu także nowoczesny przemysł, a w sąsiedniej miejscowości o nazwie Nokia powstała znana na całym świecie firma właśnie o takiej nazwie. To była taka historia Tampere w pigułce, tak więc miasto szykuje się nam bardzo ciekawe na dzisiejszą podróż. Tak więc zaczynamy naszą wędrówkę, spacer po Tampere, ale to po krótkiej przerwie muzycznej. Posłuchajmy jeszcze muzyki z dalekiej Laponii. Jeszcze raz ta sama wokalistka Maddie, ale w innej piosence pod tytułem Far.

i słuchaliśmy klimatycznej muzyki ludowej z dalekiej północy, z Laponii, w wykonaniu wokalistki Mati, a piosenka nosiła tytuł Far. A my jesteśmy w Beskidniku właśnie, może nie w Laponii, ale dalej, w Finlandii dokładnie, więc podobne okolice i wędrujemy przez Tampere. Zaczynamy spacer przez to miasto, przez centrum Tampere, ponieważ obecnie w centrum miasta można podziwiać monumentalne budynki po dawnych fabrykach, które zagospodarowano jako galerie handlowe, restauracje i muzea. Swoją architekturą wyróżnia się katedra luterańska w stylu secesyjnym. Ogromny obiekt zbudowany jest z kamienia i przykryty czerwoną dachówką. W pobliżu uniwersytetu natomiast znajduje się ciekawe Muzeum Muminków, które przybliża postaci popularnej bajki autorstwa Tove Jansson. Po zachodniej stronie Tammerkoski, przy placu Keskustori, miłośnicy architektury drewnianej powinni odwiedzić stary kościół o oryginalnej fińskiej nazwie Tampereen vanha kirkko z początku XIX wieku. Naprzeciwko świątyni zobaczymy neorenesansowy ratusz z końca XIX wieku. Dalej od centrum dominuje architektura drewniana. Szczególnie ciekawa jest dzielnica Pispala, gdzie przy krętych uliczkach wytyczonych na stromych zboczach wzgórza stoją dawne domy robotnicze, ale także pisarzy, poetów i piosenkarzy. Z wyżej położonych domów rozciąga się piękny widok na jezioro Nesijärvi. I takie jest Tampere, bardzo pokrótce, bardzo z pozoru może wydaje się nieciekawe. Nie ma tam zbyt wielu zabytków, jednak te kilka punktów, które wymieniłem, myślę, że spokojnie zapełnią tak pół dnia spaceru od miejsca w miejsce. Tak więc Tampere, choć z pozoru nieciekawe, obiecuję słuchaczom, że na żywo odkrywa się zupełnie z innej strony. Dalej pójdziemy w fiński las. Dowiemy się, jak to jest być na Wielkim Ozie i wytłumaczę, co to jest Oz. Ale najpierw posłuchajmy trochę muzyki, tym razem po niemiecku zespół Annen My Kanterite w piosence takiej indie folkowej Jenny Jenny, po niemiecku oczywiście.

0: Willkommen an Bord.
1: I to był zespół Anne and My Canterite z Niemiec w piosence Jenny, Jenny. W dzisiejszym Beskidniku jednak nie jesteśmy w Niemczech, a w Finlandii i wędrujemy przez miasto Tampere. I teraz jest taki moment, żeby poczuć trochę tego fińskiego lasu, tej atmosfery wędrowania przez zielone, czy też białe zimą obszary tego kraju. I dobrym miejscem właśnie w Tampere jest las Pylniki. Pisane to Y przez Y. Tampere słynie właśnie z ogromnej ilości parków i terenów zielonych. Jednym z większych kompleksów zielonych jest wspomniany las Pylniki. Las położony jest zaledwie kilometr na zachód od centrum miasta, na zboczach wzgórza od strony jeziora Pyhäjärvi. To wzniesienie jest ozem, inaczej eskerem, czyli podłużnym wzgórzem morenowym zbudowanym z materiału naniesionego tysiące lat temu przez lądolud. Oz, na którym znajduje się las Pylniki, wznosi się 85 metrów ponad taflę wody jeziora, co czyni go bagatela najwyższym ozem na świecie. Podobne tego typu podłużne wzgórza można podziwiać w północnej Skandynawii i Kanadzie. Na terenie lasu możemy wybrać się na kilkugodzinny trening i trekking, jedną z kilku ścieżek spacerowych. Zimą, dla przykładu, zamiast spacerować, należy także spróbować jazdy na nartach biegowych, które w Finlandii są popularną formą spędzania wolnego czasu. Na szczycie wzgórza znajduje się także wieża obserwacyjna, z której w pogodne dni rozpościera się panorama na całe Tampere, okoliczne jeziora i lasy. U podnóża wzgórza znajduje się niewielka, piaszczysta i trawiasta plaża. W sezonie letnim w pobliskim amfiteatrze odbywają się liczne koncerty. Zarówno latem, jak i zimą Pylniki warte jest odwiedzenia. W okresie zimowym to miejsce jest bardzo spokojne i ciche, choć położone zaledwie 15 minut spacerem od centrum miasta. Latem natomiast przyciąga zapachem sosnowego lasu i wypoczynkiem nad jeziorem. Tak więc, drodzy słuchacze, notujcie do zeszytu Pylniki pisane przez Y jako must seen w Tampere. A co dalej w Beskidniku? No, krótki poradnik na temat tego, jak polecieć, pojechać do Finlandii i nie zbankrutować. Ale posłuchajmy przed tym trochę muzyki z Islandii, zespół Kaleo, w piosence oczywiście po islandzku For i Faglas Kogi. Taka wyspiarska północna nordycka nuta.

0: 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lemkiński hołos w twojej chorzy.
1: For i Faklas Kogi, taki był tytuł piosenki, którą przed chwilą słuchaliśmy w wykonaniu zespołu Kaleo z Islandii. Dzisiaj w Beskidniku jesteśmy w Finlandii, no, też się rymuje, dokładnie w Tampere. I może kilka informacji praktycznych, taki mały poradnik. Teraz sobie zróbmy na antenie Beskidnika, dowiedzmy się, jak tam pojechać, polecieć i nie zbankrutować. Jak wiadomo, poradników o tanim podróżowaniu jest od groma, a złotych rad o tym, jak przeżyć w Skandynawii i nie zbankrutować, jest tylu, ilu osób dających takie rady właśnie. Zacznijmy od tego, że Finlandia nie należy do państw skandynawskich, tylko do krajów nordyckich, które są znane z tego, że dla Polaków czy dla mieszkańców Polski są one bardzo drogie, ale na przykład na niespełna czterodniowy wyjazd z południa Polski, przyjmując za bazę wypadową Kraków jako stolicę tego województwa, na północ kontynentu możemy wydać około 650 zł i ta kwota będzie obejmować wszystkie koszty, więc na czym możemy zaoszczędzić? No przede wszystkim na transporcie. Wizzair, tanie linie lotnicze Wizzaira kursują na trasie Gdańsk-Turku i w obie strony bilet może kosztować łącznie nawet 77 zł. Do Gdańska w jedną stronę możemy poudawać taką trochę burżuazji i polecieć Ryanairem chociażby, który lata między Krakowem a Gdańskiem i już ceny poniżej 100 zł nie są wyjątkowe. A w drugą stronę możemy spróbować polskich kolei również na promocji. Ponadto fiński przewoźnik autobusowy Onnibus na trasie Turku-Tampere również może nam oferować zniżki z biletami nawet za 1 euro. A jeszcze dodam dla tych, którzy faktycznie się wybierają do Finlandii, ponieważ Turku jest tym takim hubem przesiadkowym czy takim miejscem, do którego dolatują tanie linie lotnicze, to Wizzair odpowiada na zapotrzebowanie chyba Polaków i innych mieszkańców Europy Środkowej na zapotrzebowanie, żeby polecieć do Finlandii i od maja 2019 roku otwarł połączenia bezpośrednie z Krakowa do Turku. Tak więc teraz jest jeszcze łatwiej. Możemy również zaoszczędzić na jedzeniu w Finlandii. Śniadanie w formie szwedzkiego stołu? Oczywiście, warto najeść się z rana i mieć energię na pół dnia, a nie marudzić, że z rana to ja tylko kawkę i croissanta szarpnę, bo nie jestem głodny. W większych miastach w Finlandii istnieje sieć restauracji fast food, gdzie za 10 euro możemy jeść dowoli, co jest w ofercie dnia, tak zwane buffet menu, gdzie są pizza, mięso, sałatki, warzywa, frytki, ziemniaki, a z napojów kawa, herbata i wszystko, co kolorowe i gazowane. W Turku, Tampere i w Helsinkach taka sieć nazywa się Rax i chociaż ma to miano restauracji fast foodowej, jednak serwowane jedzenie jest zawsze świeże, przygotowywane na miejscu i nie są to klasyczne McDonaldy, tylko właśnie dania takie obiadowe. Również możemy zaoszczędzić na zakupach, ponieważ możemy sobie kupić prowiant na drogę czy pamiątki do Polski w lokalnych supermarketach. Mówiąc o pamiątkach, miałem na myśli słodycze czy też jakiś alkohol. Ceny w marketach fińskich nie są tak zabójcze, jak nam się wydaje. Niektóre produkty są niewiele droższe niż w Polsce, inne mogą kosztować najwyżej 2 razy więcej. Tak więc chociaż ceny usług w restauracjach mogą być dość wygórowane, jednak w sklepach możemy sporo zaoszczędzić. A na czym natomiast nie oszczędzać? To nie oszczędzać na zdrowiu, bo po co wsiadać w miejski autobus, kiedy możemy przejść piechotą równie sporo i odkryć to, co być może przegapimy, mijając autobusem. I Finowie spacerują bardzo wiele, więc spacerujmy tak jak oni, bierzmy z nich przykład. I na razie tyle o tych radach praktycznych, jak na czym zaoszczędzić i jak przeżyć w Finlandii te kilka dni, żeby nie wydać fortuny. Posłuchajmy trochę muzyki. Zespół ze Słowacji Rusin Czenderz Orchestra w kawałku po rusińsku. Iwanku, Iwanku. Taki karpacki klimat na chwilę wprowadzę.

Rusin Czendesz Orchestra śpiewali i grali dla nas piosenkę Iwanku, Iwanku, zespół ze Słowacji w języku rusińskim. W dzisiejszym Beskidniku jesteśmy, jak już wszyscy wiemy i pamiętamy, we Finlandii, dokładnie w Tampere. I gorąco zachęcam słuchaczy, żeby tam polecieć, pojechać nie tylko latem, kiedy jest zielono, kiedy dzień jest bardzo długi, a w czerwcu i początkiem lipca możemy obserwować nawet białe noce, ale polecam także Finlandię zimą. Mroźna i śnieżna Finlandia to niecodzienny kierunek na ferie, który ma jednak wiele uroku i pewną przewagę nad zatłoczonymi zimowymi kurortami w Alpach czy Tatrach. Poza oblegane rowaniami, fińskie miasta odwiedza stosunkowo niewielu turystów, a przy odrobinie szczęścia po zwiedzeniu poprzemysłowego centrum Tampere, aktywnym popołudniu na nartach biegowych w lesie Pynniki lub łyżwach na którymś z pobliskich jezior, to nocne niebo rozświetli nam zorza polarna, pozostawiając niezwykłe wspomnienia. Mam nadzieję, że tymi słowami zachęciłem do tego, żeby zaplanować swój urlop zimowy w Finlandii, a chyba, że ktoś jest bardzo ciepłolubny lub chce doświadczyć na własnej skórze białych nocy, to oczywiście Finlandia latem jak najbardziej jest otwarta na turystów. My jeszcze nie kończymy Beskidnika, posłuchajmy trochę więcej muzyki, też z północy, z Łotwy zespół Tautu Meitas. Dziewczyny w piosence zaśpiewają nam piosenkę pod tytułem Berzinsz. Tak więc troszeczkę łotewskiego klimatycznego folka.

0: 106,6 Korleci, 103,8 Polkowyci, Lemkiwski hołos w twojej chorze. Lem FM.
1: I mieliśmy przyjemność posłuchać łotewskiego folka w wykonaniu dziewczyn z Łotwy, zespołu Tautumeitas, a piosenka nosiła tytuł Berzinsz. No i powoli zmierza ku końcowi nasz program, ale przypomnijmy sobie, gdzie dzisiaj byliśmy. Na pewno już każdy ze słuchaczy powie dwa słowa: Finlandia, Tampere. I oczywiście ma rację. Przypomnę może kilka dodatkowych czy podstawowych faktów na temat tego miasta, to o czym była dzisiaj mowa w programie. Bo Tampere bywa nazywane Manchesterem Finlandii. Jest to miasto położone w środkowej Finlandii na przesmyku pomiędzy dwoma jeziorami. I ten przesmyk jest nazywany Ozem. Jest to najwyższy oz na świecie, czyli podłużne wzgórze morenowe zbudowane z materiału naniesionego tysiące lat temu przez lądolud. I na tym ozie znajduje się las Pinniki, o którym była dzisiaj w programie mowa, że jest to piękny, spory las, po którym można odbyć kilkugodzinny trening, jedną z wielu ścieżek spacerowych tam się znajdujących. Jeśli jesteśmy latem, to oczywiście wybieramy podeszwę i wędrówkę piechotą, a jeśli jesteśmy zimą, to możemy założyć biegówki i spróbować takiej odmiany aktywności sportowej. Tampere słynie też z tego, że jest takim miastem poprzemysłowym. Można go na polskie warunki porównać do Łodzi, ponieważ znajduje się tam wiele budowli, zabudowań po dawnych fabrykach, które zostały wybudowane w końcem XVIII i w XIX wieku. Zatem centrum Tampere architektonicznie jest dość ciekawe, nietypowe. I też dowiedzieliśmy się w dzisiejszym programie kilka prostych porad, na czym można zaoszczędzić na podróży do Finlandii. Oczywiście możemy wybierać tanie linie lotnicze, możemy kupować w sklepach, oczywiście zamiast jeść w restauracjach. Możemy również korzystać, jeśli nocujemy w hostelu, z śniadaniem, to korzystać z tego śniadania jak najbardziej. I oczywiście nie oszczędzać na zdrowiu, czyli korzystać z naszych nóg i spacerować jak najwięcej, i w ten sposób oszczędzamy na biletach autobusowych. Mowa o autobusach miejskich. No i zapraszam Was do Finlandii latem lub zimą, jakkolwiek chcecie. Jest to kraj, który polecam wszystkim i naprawdę jest wart odwiedzenia. I jest to, tak na słowem już zakończenia, faktycznie najtańszy kraj nordycki spośród tej czwórki, piątki, jeśli wliczamy Islandię, krajów skandynawskich, nordyckich, to Finlandia jest ta najtańsza i najprzyjaźniejsza dla odwiedzających. I można też powiedzieć, że najmniej zatłoczona turystami, więc tym bardziej jest to argument za. Ja dziękuję za dzisiejszy program, za obecność, za słuchanie. Słuchajcie kolejnych Beskidników, jak zawsze o tej samej porze. Ja tymczasem żegnam się na pożegnanie. Suzanna Jara w piosence Widma w Sadoczku. I pozdrawiam serdecznie. Miłego dnia.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

Jestem sobie warszawianka, nie jadam kaszanki, abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki, abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki.

Demko, Lemko. Jaký to? Pevno jest Polak? Ni. A może Rusnak? Ni. To Ukrainec? Ni. Ja Demko, Lemko.

0: Karpacka Ruś, oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemkosojuza w Zjednoczonych Stanach i Kanadzie i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadzie. Wychodzi dwa razy na tydzień.
1: Jarzenko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś numer 10, 7 marca 1947 roku. Krajanka Mrs. Macynka w Niskigoning, Pensylwania, dostała od sestrynoho syna i z woli Jaworowej sanockiego powita świeże pismo, w którym opisano, jak wygląda nyni sanocki powit i jak żyją tam ludzie, które ostali jeszcze na starych miściach. Dziękuję za podarunok, który mi się teper duże przydast, bo ja został bez dachu nad głową. Jak palele wolu, to spalele i moju chyżu. Trzeba by jakoś budować, a tu nie ma skady, bo nas za rybku nie ma, żeby ich zarobyty. Najwece, że to człowiek zarobyt na życie, a tak bilsze nie można zarobyty, żeby się poratuaty. W nas można zarobyty do 3000 złotych na miesiąc, a czerewiki do roboty kosztują 4000. To trzeba robyty na dobry czerewik 2 miesiące, a 4 miesiące na ubrania. Tak pół roku trzeba robyty, aby się trochę zibrał, ale na bieliznu jeszcze braknę. A tu trzeba jeszcze... Jaki dach nad głową z lipyty. Czerez zimu jeszcze jako se człowiek parebiduje, ale na łesnu trzeba się staraty. Ciekawe ste znaty, jak wyglądają dwola, poławy i hamry. To na pewno byste nie poznali, demo hodida, a waszego tata chyża stojała. Bo ja niedługo był w Niemczech na prymusowych robotach, lem 3 roky, a jak jem wernuł się, to nie mi jem poznaty. A hamry już zarosły kopryłą i poławy ty już skoro zarosnut. Bo nie stoi dnycz, lem świata cerkołcia sama, jak to pola w poli, a reszta wszystko spaleno. Na woli jeszcze stoi 19 chyż i jest 18 rodyn, to tak bidują jedne z drugima. A tam dalsze seła, Ternałka, Rudałka, Hamry, Poławy, Zawoj, Dariów, Wysłoczok, to w tych sełach ani luda, ani chyż. Całkom pustka, ani nikto nie pysze, bo już nie mam tu poblisko nikogo z rodyny, wszystko po zahraniczu. A nie się dowidate onych nachodyn, desut. Pysze osy w dzioba, pereselenec i z Uścia Ruskoho, do sestry i szwagra w Clevelandi. Otec osy w dzioba nachody się w seli Konopiłka, tarnopolskiej oblasty. U neho był Dymitr Wysłocki, preobiździ lemkowskich kolonii w ZSRR, a uresny minuszego roku. Fotografia Osyfa Dzioby pomieszczona w kalendarii Lemkosojuza na 1947 rik. 27 listopada 1946 roku. Wże kilka roków minęło, jak my do siebie niczego nie pisali. Takż to te perany nie znam, z czego zaczaty. Chciałbym osim naraz napisaty, a jest o czym pisaty, bo przeżyliśmy straszne wojenne czasy. Naraz zdawało się, że śmierć już zapleczamy. No sława Bogu, że my przeżyli to tu straszną wojnę, w której zginęło miliony ludzi, przeważnie niewinnych. Teper nastaje mirny powojenny czas, a mają nadzieję, że będziemy mogli częściej przepisywać się, chociażby tylko na razie o sobie, jak my żyli i jak teper żyjemy. Ja przyznaję się, że do tego czasu nie pisałem do nikogo ani jednego słowa i nie bierte mnie tego za złe, bo nie znaję te przyczyny. Ja lubię pisać bohato i o wsim, a teper nie znaty, kogo można obrazyć, bo jedny zadowolony, a drugi nic. I o nieprzyjatność nie trudno. Za żadną krainę na świecie nie mówiąt i nie piszą tak bohato jak na Sowiecki Sojus, to znają, że wy by rady znali prawdę, jak my żyjemy i jak żyją drugie ludzie. No w jednym leści ja nie chodzę wam wsiego opisaty, a też to i same już znajete. Pisze szwagier izdył na zesławiański kongres i że było, że to posłuchaty. I tak by powinno być, jak mówiąt. Czytate bohato i innych listów i znate, jak jest. O naszych pereselenciach lemkach napiszą w drugim liści. Napiszą dasz to i do gazety Karpacka Ruś, a teper budu pisaty tylko za siebie i swoją rodynę. Jak ja przyjechał w 1940 roku na Konopiłku, tak gazduję tu do nyni. Za niemieckiej okupacji bohato rodyn naszych uścianiu, klękowianiu, hańczowianiu i z innych seł powertali nazad do Karpat, ale minuwszego roku znowu wsi byli pereseleny nazad do Sowieckiego Sojuza. Ja nie żałuję, że mnie wyjechał do Uścia, bo chociaż ja mał i tu na Konopiłci nieprzyjemnosty, o czym bohato pisaty, ale żyją. A w Uściu na pewno by mnie aresztowali niemieckie najmyty i skończyłbym pod Lisyką Jaśli albo w pecu w Oświęcimi, gdzie zginęło 12 kraszych ludzi tylko z samego Uścia. Za niemieckiej okupacji moju frosiu chodili za braty do Niemieczyny na robotu. Ja nie dał jej do Niemieczyny, ale posłał do Uścia i tam zapoznał się z nią Onufria Tkacza syn Roman, inżynier lisniczy, i ożenił się z nią. Minąwszego roku na same żnywa переселали Uścia. Jedni pozapisowali się do wschodnich oblastej, drugi na Tarnopolską oblast i kilkanaset rodzin wygrozili za Czortkową w seli Jagilnycia, około 10 km od Konopiłki. Tam była wygrożona prawie cała nasza rodzina. Sztefka, Andrzej, Melka, Katrena, Paraska i ziać Roman. Melka i Paraska ostali na Jagilnyci, a Sztefka, Andrzej, Katrena i Roman swoim kosztom perewezli się na Konopiłku. Za 3 tygodnie byli wszystko u mnie, bo nie było chyż. Za chyżu był dużo trudno, bo bliższe pereselenci przyjeżdżają do zachodu, jak wyjeżdżają Polaki na zachód. Także to prawie w każdej chyży żyje 2-3 rodziny. Sztefka, Andrzej i Katryna dostali chyży, ale takoż siedzą po 2 rodziny w jednej chyży, a Roman jest jeszcze u mnie, bo nie je w innej chyży. Za nas nie żurić się. My odkole przyjechali na Konopiłku, to nie biduale, ani jeden dzień. Może amerykańskich luksusów nie mamy. No, chlip i do chliba to jest dosyć. Także to my i drugim pomagamy, czym możemy. Żyjemy już drugi rok razem. Jest nas 11 osób. Roman ma posadę w Tarnopoli i raz na tydzień, w niedzielę, przychodzi do mnie. Tak nas jest wse 10 doma. Paraska ma 18 roków, chodzi jeszcze do szkoły, do 8 klasy, bo zanim ci nie chodziła, to teper musit nadhaniaty. Syn Petro, 12 roki, uchodzi do 5 klasy. Oboje chodzą do Mykolinec. Jak widzicie, to jest komu i robity i isty. Ja, popry swoją gospodarku, pracuję i podatkowym agentom. Na razie niczego nam nie posyłajcie. Powiedział mi Antoni Andrzejczyn, że dostał pakunek od sestry, to wernął nazad, bo opłata pocztowa duża droga. 11 września był u nas Łanio Hunianka. Ale o tym obszerniejsze napiszę drugi raz, bo lepsze pisate mniejsze, a częstsze. I ty pisała do mnie 3 listy, a ja dostałem 1. Jabłonycia Polska powit krosno. Kyprian Żyłka w Cambridge, Pensylwania, dostał nowe pismo od swojego bratniaka Filipa Żyłkę z Jabłonyci Polskoj. To bratniak służył w armii generała Andersa w Italii, a po wojnie wernął się w Polszczu do rodnego seła. Jego mama i druga rodzina wyjechała do Sowieckiego Sojuza, no on sam ryszył ostaty się doma między Polakami, bo Rosyju nie Ukrainu nie lubit. Pierwsze pismo od Kypriana Żyłkę on pisał po polsku i prosił pomocy. Kyprian Żyłka odwitał jemu. Czemu ty nie idziesz na schód za mamą, lem prosisz pomocy z Ameryki? Choć my ty poszlemy, da ku pomicz, to nic z toho nie bude, bo prydut banderowci albo polskie, piłsudczyki i zaberut. W Polszczy ty nie budesz spokojno spaty na odnej noczy, a jakby spiszą na Ukrainu, to byś spokojno spał i z każdym rokom by tobie stawało lekrze. W odwit na to bratniak pisze drugie pismo już po rusku i ruskimi literami. Drogi bratczyku, ja was z opowiadania znaju dobre, bo o mnie ludzie opowiadali, jaki ja wam przyjaciel i rodzina. Teper piszecie, że ste dali do Marty, do mojej ciutki, czerwiki jakiś prodiłok dla mnie. To ja wam i waszemu bratowi Mylkowi duże krasno dziękuję, że jeszcze o mi pamiętate i nie zabywate o mi i na dalsze. Ta ja takoż budu pamiętaty. A meni tylko początkowo trochę ciężko, abym się ich zapomoczy teper, bo to potem jakoś by to było. Teper, drogi bratczyku, duże mene to wasz list zainteresował, że to wy meni wspominate, czemu ja nie pojechał do Rosji. Taż ja bym był duże wielkie głupstwo zrobił, jakbym był za nimi pojechał. Pierwsze, podczas wojny, był Szołtys, Ukrainec, to mnie przeznaczył na prymusowe roboty do Niemieczczyny. Drugie, moja mama Ridna znała, że to ja żyję w Niemieczczyni, gdy musiłem robić ciężko pod karabyną. Jeszcze jak z domu mnie brali, to od razu mnie skuli. Mama jak wyjeżdżała do Rosji, to ja mał przyodziło i wsioho na dost, a ona wsio wyprodała i wyjechała do Rosji i teper ani nie napisze do mnie. Otoż ja i teper nie proszę i za Rosyju nie chcę znaty, bo ja nie wierzę propagandii. Ja mają swoje dowody i na toj temat ja się z ludźmi mówił, jaka tam bida i głód. Ale wy wsi tam w Ameryki nie znaje też, co się robi w Rosji. A tu ludzie przyjeżdżają, to się nie może toho nasłuchać, co mówią. A meni tutki jest dobry, bo ja teper się ożenę, to meni Pit Szołtys takie wesila sprawił, że to nawet Rida mama by toho nie zrobiła. Aż to wymeni drogi bratczyku opisuje ta propagandy generała Andersa, to by się duże mylite, bo ja służył w jego armii, to zna już to możliwe, aż to niemożliwe. To jest wszystko na widworot, jak wy piszete. Przepraszaju was, że to wam muszę tak napisaty, bo wy się duże mylite. Ja takoż trochę znaju, że to możliwe, aż to nic, bo ja takoż trochę świta obichał. Dalsze pozdrowienia i prosyt jeszcze raz nie zabywaty za neho. Blichnarka, powit grypił. Marko Symoczko Wiungers pouczył pismo od ujka jego żeny Hatały, pisane 27 grudnia 1946 roku. Pośli rodynnych pozdrowień ujko donosyt oślidujuczym. Donoszł wam, że Waniu dał mi $5, co ste mi posłali. Brakuje mi sił, jakby wam podziękowaty za to drogi dla mnie podarunok. Ja tobie niczego takiego dobrego nie zrobił, a ty i tak o mnie pamiętasz w to te ciężkie czasy, jakie my tu przeżyli i przeżywamy. Piszą ty, że w naszym kraju kłopit wielki z tym, aż to po lisach żyją i noczami naród rabują. W czerni przyszli do gazdy, przykazali mu prynesty do chyży wszystko odeżu i wszystko zabrali, a tak wzięli ze sobą i gazdu. Jak wyszli na dwór, to kazali jego żeni, żeby im wynesła motus, bo mają żywinu, a nie mają na czym jej westy. Żena dała im motus i zaraz jej wyhnali, żeby iszła spaty. Po tym to ty bandyty toho samego gazdu powisyli na sąsiednim sypancy. W Klimkiuci jednomu gazdowi zabrali 2 koroły, 2 uci, 5 husej i paru indykiów. Wszystko, co mał na gospodarstwie. Ale uci się im wyrwali, bo przyletili nazad do stajni. I tak u nas nikt nie jest bezpieczny, nie z życiem, nie z majetką. Nikt w den nie znaje, że to w nocy jego czekaje. U nas wielkie morozy, ale sucho, śniegu nic. Proszę cię, przyszli mi kalendar z naszymi światami, bo u nas nic świeszczennikiu i nie możemy znaty, kole przypadają nasze świata. Heł nic nie papieria dobroho, aby list napisaty, nie kopertok, żeby list posłaty. Kunkoła. Poczta Gorleci. I z sela Kunkoła Gorleckiego powita pod datą 2 lutego 1947 pyszut tak. Ja nie radzę nikomu z Ameryki tu przyjeżdżaty w teperiszne czasy, bo w nas teper po nocach hulajut bandyty. W den siedzą po lisach, a w nocy napadają na sela, zabierają chudobu, słyni wszystko, co im popada pod ruky. Na Polsku Weleju zabrali z naszego sela 6 swinej. I nam wzięli jedną, co ważyła 70 kila. Jak to ma jako odeżu, choćby i staru, to musi chowaty na nic, bo jak nie schować dobry, to mu zaberut. A jakby ich nie pustył do chyży, kole zadurkajut, to chyżu spalat. Tak hał teper ciężko żyty, jeszcze irsze jest, jak było przez wojnę, bo choć Niemiec wszystko zabierał, ale w swojej chyży człowiek był bezpieczny i choć speczeny komperi może było spokinoisty. Bandyty, wsiady ich biut, to heł po naszych lisach pokryli się i nas muczat, powiadają, że na jar wszystkich chłopił zaberut ze sobą i z naszych ruskich seł. I z Bilangy jeden ruski parobok był asenterowany do polskiego wojska, no bandyty przyszli w nocy i zabrali go ze sobą. Trymali go 2 miesiaci, to odmrozył prydnych obi nohy i aż tak go pustyli. Był w szpitalu, ale mu nicz doktory nie pomogli. Teper leży do doma i Jany z łóżka nie wstaje. W Liszczynach był syn Juszczaka, jego rodycze tam są w Ameryce. On przyjechał do amerykańskiego wojska, co stoi w Germanii, aby odwiedzić rodzinę swoich rodyczów. No bandyty czekali na niego w Liszczyńskiej Huszczy, ale kto se dał mu o tym znaty, to on piszeł aż na Klimkiłku i tak dobrał się do sela swoich rodyczów. Laboła, poczta Nowy Sącz. Antoni Jazębiak z Plejtia, Pensylwania, dostał pismo od sestry Nasty, Młodec i z Laboły, poczta Nowej Sącz, pisane 15 sicznia 1947 roku. Najpierwsze dziękuję za pakunkę i peredaje swoje familijne nowosty i pozdrowienia, a dalsze pisze tak. A pro tych księdziu, to my ich znamy. Smoliński z Nowej Wesy i Kornoła z Laboły muczyli duże naszych ludy. To z Laboły nawet nabiszczyka Kondrata Żaka dała resztuaty. W cerkwy od służby Bożej jego zabrali i Teodorus Pitkuczery i jej muża, Semana Kulandu i Tymka Kaleniaka, co go nazywali Kuszlita i Wece. To sąd popaleny w Niemczyni. A ich żeny starali się o nich, to prysłali Niemci popiół w pudełoczkach z nich. I odbył się pochoron. Pochoron robili jak zwyczajno, lemże nie było mrtwego tiła, a tylko taty pudełoczka z popełą. Dla nas to był wielki smutok, ale nie można było znesty toho żalu. No słowa nie można było powiesty naprotiv tych katów, bo to sam ksiądz pochoron odprawlał, co ich dał aresztuaty. A teraz dowidujemy się, jaka zima u was, bo heł śniegu mało, ale morozy bardzo silne. Dochodyli do 30 gradusów. Hanka Jurka Rełaka żyje i pozdrawia was duże krasno. Bortne poczta korleci. Jedni naszej krajanki w Shelton, Connecticut, piszą z Bortnoho pod datą 4 lutego 1947. Nowostej u nas wielkich na razie nie ma. Z Rosji nic do mnie nie piszą, a może one piszą dalej, ale stany dostał. No kto pisał, to wsi piszą tak, że ich na my list Bożu od tamal dostawaty. A tu nie ma niejakiej podstawy na to. Heł już wisem rodyn się wernuło, tolem sobie arendują swoje pola i chyży, albo siedzieć w czużych. Dalsze donoszu tobie, że to ja czuję tu, że do tebe duże ludej naszych pysze listy i to każdy już tobie rodyna i każdy chce, aby lem mu słaty albo pakunkę, albo groszy. Odże zawidomlaju tebe, nie rob sobie nic z toho, niechaj sobie pyszut, a nie czuduj się, że znają twoje adresu. Ty mnie prysała gazety, to ja sobie czytał, a tu pryszał choć kto i prosit mnie. Daj lej mi jedną gazetu, to i ja sobie proczytam. No ja dałam, najczytajut. I znowu mnie gazety wertali, a ja nie znał, że ludelem na spekulacyju gazety berut, bo na gazetach były twoje adresy i w tot sposób mają do tebe adres. Za to teper tak tebe muczat listamy. Odże wydysz, jakie to czudne lude teper nastale. Jak brat tym koleżał chłory, to nie było wece rodyny w seli. Lem Michałowy trzeba było i oraty, i kosyty, i młotyty, a teper to wsi okropna rodyna. Nie wir wsim, bo to nie wsio złoto, że to się śwityt. Dalsze u nas jak chodyli, tak i chodziat to tyli sowe pany. Meni zabrali pierwsze jedną uciu, a teper zabrali ją wiłku. I jakże można żyty? Bida wielka heł teper. Jurko Wysowski z Małostoła w Elmira Heights, New York, dostał śledujuczu prośbu od Petra Ryżyka z Sowieckiego Sojuza, miasta Zbaraża, Tarnopolskiej Oblasty. Drogi krajan, pysze do cia Petro Ryżyk, rodom jest cała Blichnarka. Pysze te mi za wasze sestry i za brata, ale na razie koło nas blisko za ich neczuty. My jeszcze odno od ruchych mało znamy, ale ja się budu za nich dowiduwał. Ja pidu do Tarnopola do Aktiu, to może się dowidam i pereszlu im waszego lista. I jak się dowidam, to wam się odpyszu. A teper ja mam do was swoją prośbę. Ja też szukaju syna swojego. To cyby wy za niego nie dowidali dasz to? Jego zabrali Niemci na robotu i robił w mieście Magdeburgu. My mamy lista od niego już po wojnie, a teper nie mamy za niego niejakoj czutki. Tak może by wy pereznali, co czasom tam, tak gdy w Ameryce albo w Anglii nie znachodzi się. Ja was proszę, może by wy tam dali do gazety i tak dowidali się za niego. A ja za wasze budu się staraty i odpiszę wam wsio, jakż to jest.

0: opowiem ty bajku. Rozbijnik Sokił. W lisi dawno, dawno temu żyły rozbijniki. Ludzie nazywali ich opryszkami. Jedną bandę stworzył Sokił. Prestoto nazywała się ona Sokołowa. Herszt przyjmował do bandy lem rozumnych i śmiłych. W jednym seli zasudyli jednego leginia na 5 roków, bo wdarył gazdu. Legin mał na imenowaniu. Wtiuk win do lisa, bo nebar spasowało mu przez 5 roków usidyty w tiurmi. Nie mógł się wrócić do seła, musił rzut w lisi. Zdohadał się, że kolesy dawno otec opowiadał mu, że żyją tam rozbijniki opryszki. Wydumał łanio, że lepsze iść do bandy. Długo chodził po lisi, dokąd nie naszą opryszki. Jak raz był pisny wieczór. Rozbijniki siedzieli dookoła ognia i besidowali sobie. Sokił besiduje.
1: Chłopci, heł, sztosy jest.
0: Łanio jak raz podchodzić i kłaniać się.
1: A odkąd ty?
0: Tody zaczął besidowaty, szto i jak, i za szto jego zasudyły. I prosyć się do bandy. Sokił dobesidował się, że najsiele szyt, ale przed tym, jak go wosmut do sebe, musiał go wypróbować na śmielist.
1: Herszt stał i besiduje. Zaraz jeden bohacz bude wiózł towar. Chłopci, kto pide?
0: Łanio skoczył i zgołosił się, że win pide.
1: Posmotrymy, czy nie boisz się szandariu,
0: powiedział Sokił. Następnego dnia zabrali się opryszku na pana, który miał westy towar. Siły pod mostem i żdut. Łanio z Sokołom. Zaterkotał wiz. Wyskoczyli z pod mosta opryszku na drogę, zatrzymali wiz, ta i do gazdy.
1: Dawaj groszy.
0: A łanio chce się jeszcze wkazaty, taj kryczyt.
1: Dawaj groszy, albo cię zabijemy.
0: Od kalsy zjawili się szandare. To ty dwa z sokołowej bandy, szto były koło łania powtikali. I lyszył się łanio sam na sam z 3 szandarami. Przyskoczyły szandary do łania i zaczęły się byty. Byli się. Łanio, choć i proty 3, ta się nie poddaje. Dumać sobie.
1: Bale jak w mene cymbory, kotry powtikali.
0: Ale jak raz letyt na pomicz 3 rozbijniki. Szandare, koli wzryli 3 sokołowych leginiów, odraz wtekli. Zabrali groszy i towar od gazdy, a jego samego wygnali do ryki. Ale wy już dumam, zdogadaliście się, że tam były nie szandare i niejaki gazda, lem Sokił tak perewirjał łania. To pereblekli się w szandarskie obleczenia same opryszki. I wszutko toto było prerychtowane. Na koniec Sokiu zwiduje swoich lehyniów, czy może wziaty do sebe nowego człowieka, łania. I wszutko odpowili, że może, boś miłej. I tak chodyli rozbijniki od chyży do chyży, brali od bohatych, a biednym rozdawali.

Bart cię czeka.

0: posłuchajcie dawnej opowieści pewnego dziada, w której przeszłość dziadowskiej doli jawi się niczym jutrzenka.
1: Teraźniejszość zaś to świat smutny, pełen goryczy, w którym przyszło mu bytować i musi walczyć z przeciwnościami losu.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze. Witam bardzo serdecznie na słuchowisku i zapraszam na następny odcinek Ruskoj Doli Władimira Hylaka. Iwan też wsmotrywał się w lice oblubleną żeny. Widziło się mu, że koleżnia i dneśnia Maryczka to dwie inne istoty. Lice chyba to same. Та ніт на ним той давної дитинячої веселости. Заступив ю дивний спокій. Спокій подібний до хвилі, котра явиться пострашенні на вальниці, коли то сонце в тілі своїй красоті освітлять спустошення в природі. Маричко, хочу тя іще о штоси просити. Ozwał się po chwili Iwan. Je to barże kaprys nedużnoho, jak żelania rozsudnoho muża, ta ne odmął mi. Wszytko zroblu, oż to lem poprosysz. Neraz, pred rokamy, jak zaworożenej słuchał jem twoho śpiwu, kiedy śpiwała w komnati, cy w altani, za jedno jem tia picuchuwał, ale ty śpiewała tołdy jak tot ptaszok dla wszytkoch. Dnes zaśpiła i lem dla mia. Było to dyłne żelania, trudne do spełnienia ze strony Maryczka. Śpiłaty prychmerajuczym? Śpiwaty kolechtiło się i płakaty? Sposteriuł to Iwan. Cy neprawda, że to lem kaprys? Źwidał. O, kiedy już tak pragniesz, spróbuj. A ja zaprół oczy. Najsia mi wydyt, żem w Priaszowi, w naszym domi. Tremtiaczym hołosom zaczęła Maryczka śpiłaty smutnu słowacku dumku, kotroj z mistą był żal dziewczate powtrati myłoho. Podla hołosu słuchał Iwan toj samoj Maryczko, kotru kolysy obożuwał. Prymknął oczy i słuchał. Duszą łowił bez sidu, szto żalistnyma tonamy rozchodyła się po chyży, nesła się witrom w tychi weczer, hn, daleko po seli. Koli Maryczka prestała śpiwaty, Iwan ne otworył już oczy. Ne podjakuwał i ne żył już. Piśnia sestry wkołysała brata do wicznego snu. O dwa dny z chyży, szto stojała na kraju seła, ruszył pochoronny pochit z tyłom Iwana Sołotkanycza. Był win podibni skromny, jak przed dalekoma rokami pochoron jego widcia. Z tomlem ryżnycią, że na truni pysznyło się oficerskie czako i przybyty do niej skreszczeny szabli i winec spletenej rukami Maryczko, iż to popry truń iszło dwóch prestarych żołnierzy inwalidiów, iż z napoleońskich czasów z krestami na hrudziach, ze starymi gwerami na ramenach. Nad grobom wyhołosył świaszczennyk poruszajuczu propołyt i czudnym przypadkom wybrał soj motto. Uczytelu, kto zhriszył, win, cy widciowe joho. Trunu spustyli do grobu, wystryłam z dwóch starych gwerił inwalidy oddale cześć pomerszomu oficerowy. Horiacze serce młodego człowieka naszło odpoczynok w chłodnej zemly. Epilog. W czas sinokosił był jem przy robitnykach w poli, daleko od seła na samej granicy.
Донесено ми, же сусід мій і приятель прийшов м'я одведіти. Очевидно, не поставкував їм, лем такою вертався до мів. Пробач, не міг їм скорше прийти, повів їм по привітанню. Довго ждеш? Прикрило ся ти, а чи й ту? Ну як ні, нашов їм сой заняття, прочитав їм затла твою повіст. Орюк приятель, вказуючи на лежачий рукопис. Повідь мі, продовжав він, який буде їй наголовок? Не знам, відповів їм. То ти повідь, яком ідеєю був є зведений пишучою? Ідея... Яка? Ніяка. Як же то може бути ніяка? Цілком просто. Описав їм життя єдного блаженної пам'яті мого знайомого. Був їм при тим так докладний, що сумлінній заховав їм аж і місця подій. Хоч при писанню повісти взятої з фантазії було би мі вигідніше принести дію до нашої Галиції. Мушу ти вірити, сумнівався приятел. Але товди сам ти не знаєш, що єсь написав. Намалював єсь в своїм герою подобу правдивого Русина. Він кога двірні свою матір Русь, нищетну, обдерту старовинку і не хоче ся їй одречи. Не стидат ся їй нищети, хоч за то приходить ся му одмовити жичоливість гордой полонії. Їй покровительство, а з ним і рішне вигоди. Під його сестром не годен єм нич інчого видіти, як лем наш рідний язик, за честко трохо приходить ся му дерти з такими шварцами, перекінчиками без характеру. Хоц ма благородну душу, хоц ма горячі почуття, змушений є от молодости до старости боротися з неповодженнями, перешкодами, переслідуваннями і не находить іншої нагороди, як лем тоту во своїй совісти, же сповняв повинність і в надії, że za to spokojnie hmre w swoich chyży na podiłku matery Rusy. Zaż to musit bitny Rusyn stradaty, kole inczy narody rozkoszują cia dobrobytom. Prodążał mi susit, pochodzujuczy żywym krokom po komnati, szto było oznaką najwyższej stupeny jego duchowoho woznesienia. Każdy myślaczy i człowiek zwidat, kto zhriszył, zaż to nas karat preznaczenia. Za hrichy naszych kniaziów, czy naszych linowych widcy, za mymliwist naszych narodnych wożdiów, czy za nasze własne hrichy. A może byty ruskie dity strażdut, żeby na nich spełniła się wola Boża, żeby... To znaje, jaką analogiju byłby iszczo wydumał mi przyjaciel, kiedybym ho neterpeliwo nesper. Lysz swoje wywody, schidny jem z tobą. Da budet wola twoja, na hołowok i ruska dola. I na tym... Dneska kończymy, był to już ostatni odcinek Ruskoj Doli. W piatnyciu zapraszam już na sztosy nowoho. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

To dverž môže netaký veľký môže, ale ho pročítam za to, že napísajem ho pizníš, ale on ťa vrodil na dobrú správu, ak jem bol molodickým malenkým chlopčom, kde si do čtvrtej, či do piatej klasy jem chodil i vidím bocana na takom po nemeckom dachu fabričnom, na komeni fabričnom, sred maja, tak skulený, bidný, stojal. I tak się mi go żal zrobiło. Ja to tak bym to si napisał, ale... A śnieg kurił na początku maja. A win to gnizdo swoje steriuch. I ono się mi po tym starszych rokach to obrazok przypomnął i napisał wersz, bo co nowe hemerania. Ty nie żdał, jak i ja, śniegu w maju. Коли світ зеленіє, розквітають надії, ждуть тепла. Наплачся ти зберат, гмераш, хоч стів би зжити, видіти свій плід вогритий. Може, не барже, але зждав людського тепла, хоч ти не вірив в не аж так. I twoja prawda, bocany, ty bliżej emerania.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večero.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze Łemkiwskiego Radia LEM FM, besiduje wam Jakub Zygmunt. I mamy wieczór, sereda, już poślidni den wereśnia, dokładni 30. Den wereśnia 2023 roku zaczynamy audycję Try Świty. Chneśni nomir odtynka to już 1246. Tylko sme razy striczali się na anteni w weczery ponownych ochodyni 20. Oczywidno je to czysło, które zbiera wszystkie odtynki zo mną i jeszcze Sewerianom Kosowskim i Zdemkom Trochanowskim. Wszystko razem właśnie to tych odtynkiów jest już 1246. Dostwelo. Sme z wami na anteni od września 2020 roku. Znaczy już bliższe jak 6 rokiu. No i zaczynamy chneśnie odtynok, zaczęliśmy tradycyjnie od śpiwanki, a śpiwanka jak to bywa, to w mojej czasty była nepołemkiwska w jakim czużym języku i to było po fińsku. Słuchaliśmy ansamblu Arpa i śpiwanki Pidna Hołowką Kiertoradat, a teper posłuchamy muzyku taku pop-folkowu, to będzie miks dwóch ansambli Balkan Beatbox i Ała, posłuchamy śpiwankę Pidna Hołowką Kum Kum, a pak puszczu wam spokojny, przyjemny, amerykański taki styl country, posłuchamy ansamblu Beirut i śpiwankę Elephant Gun.

Iwer tam do was, drochy słuchaczy pokorotkiej muzyczniej pererwi. Tyrwat program try świty i besiduje wam Jakub Zygmunt. Skończyła się muzyczna pererwa, słuchaliśmy peret filkom muzykę po anglicku. To był ensemble z Ameryki, Beirut, śpiewanka mała na hołowok Elephant Gun. Rańsze pustyłem wam blisko schidniu wariacju. To był mix dwóch ensembli, Balkan Beatbox i Awa, a śpiewanka mała na hołowok Kum Kum. No i prezryjmy się danym tykajuczym się chneśnioho dnia, tykajuczym się chneśnioj daty. 30 den wereśnia to 283 den toho roka. Mamy już soroczny tyżden, a do kińcia toho roka mamy jeszcze 92 dny. Chneska den w Warszawie trwał 11 hodyn i 41 minut. Zaczął się z chidom o 6.35, a skończył się za chidom o 18.16. No i mamy osen taku poru roka i jeszcze ona bude znamy 82 dny, tylko dne leszyło się do zimowego sonce stojania. No a teper to prodążajmy może muzyczną naszą podorosz. Pered nami muzyka po madziarsku. Bohemian Betiars w kooperacji z Parno Grastą. Posłuchamy śpiewankę O Folu Rossa. A pak puszczu wam estoński folk. To bude ensemble Carly Strings ze śpiewanką Hea to you laul, co znaczy śpiewanka na dobrej nastrój. Zatem mam nadzieję, że to muzyką, jaką mam dla was, właśnie kus pitry mam wasze dobre sostojania, wasz dobry nastrój. No i czujemy się oczywiedno o paroch minut. Zatem proszę kraśni na muzyczną pererwę.

106 i 6 goroleci, 103 i 8 polkowyci. LMFM to twoje radio.

Słuchaliście Carly Strings i śpiwanki Pidna Hołowką Heatu Julaul, a rańsze to był maciarski ansam Bohemian Betiars razem z Parno Grasto. To była śpiwanka Pidna Hołowką Ofalu Rossa. Dorochy słuchaczy treca toho wereśnia spomenamy dokładni Wasyla Sarkanycza i choryczniciu urody. Wasyl Sarkanycz wrodził się w 1923 roku Szelestowi, jest to Pitkarpacka Ruś i to udycznia była Czechosłowacja. W merpia toho marcia 28 roka w Sławi i je to tiż no chnesznia Ukraina, Mukaczowski rajon. Wasyla Sarkanycza pamiętamy jak pitkarpackiego pedagoga, miejsce boho polityka, miasta Sławiany, Sławy i tiż pamiętamy joho jak diacza trzeciego karpatorusyńskiego renesansu. No i tylko ricznić naszą jem związanych właśnie z 30 września, ale chneska mamy paroch ciekawych świat i proto tych oczu wam powisty, ale po krótki pererwi. Posłuchajmy dularowych braciu, po łękiwskim ze śpiwanką Lisą, a pak budę politousk, taki modernej folk, to budę gesta i śpiwanka Pidna Hołowką Kukal Roże Ratilio.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM. LEM FM.

Trwać program Trzy Świty besiduje wam Jakub Zygmunt sme po muzycznej pererwi. Słuchali sme peret chwilką litowskoj śpiwanki artysty o pseudonimie Gesta. To był moderny folk pod nachołówką Kukal Roże Ratilio. A rańsze słuchali sme dularowych braciu i śpiwanki pod nachołówką Liso. Drodzy słuchacze, 30 dnia września praznujemy w całej Polsce Den Chłopcia, albo Den Chłopaka, też tak możemy powiedzieć. Jest to taka neformalna, neoficyjna nachoda, żeby właśnie chneska pożelate wszystkoho najlepszego wszystkim chłopciam, ale to nie tyka cialem to tych młodych muziu, kotry chodzą do szkoły, w czacie i tak dalsze, ale wszystkich, kotry czują się prosto chłopakamy, cy to wzrosły, cy to młode ludy, wszystkie majut, wszystkie może chneska majut swoje świato. Zatem tak podla szkilnoj i towarzyskoj tradycji, no to chneska sud da jakie zabawy, da jakie sołodkie riczy, sud darowany wszystkim chłopciam, sud żelania, no i w szkołach to każda klasa praznuje po swojemu. I nie możemy mylić dnia chłopcia w Polsce z dwoma okremnymi, okremnyma światami związanymi z mużami, bo mamy jeszcze den mużił i tot den mamy 10 marca, dwa dny po dny żen, no i też mamy jeszcze Międzynarodny Den Mużił, to praznujemy 19 listopada, zatem są trzy nachody wroci, że chłopci może możut praznować, buć jak. No ale to nie jest jedyne święto chneska, jakie możemy praznować, bo chneska też mamy Międzynarodny Den Tłumacza. No, języki w oświeci są tysiacze i bez tłumaczył to nie byliby sme w sile do chwary tysia czasu. No i teper mamy taką globalizację wielką, zatem profesja tłumacza jest jeszcze bardziej ważna jak sotkę roku temu. No a Międzynarodny Den Tłumacza praznujemy 30 września, bo jest to den wspomnień patrona tłumaczył światoho Hieronyma, który przetłumaczył Biblię. No a i też wszystkoho najlepszego, no hajalita możemy przy tej nachodzi żelaty wszystkim tłumaczam z polskoho na łemkiwski język i z łemkiwskoho na polski, bo przecin aż i w naszej redakcji LMFM mamy tłumaczku Annu Maślanu, która kontroluje, żeby wszystkoż to pojawiać się na portale LMFM i też jak dijajut naszej audycji, też no, maje kontrolu, taką małą językową kontrolu nad to tym, jak to łemkiwski język w prostyrii LMFM, czy to radia, czy to portalu wychladat. Zatem też no, dla Anny Maślanej najlepsze żelania. No i może tiłko, starczyt mojej besidy, posłuchajmy muzyki. Posłuchamy muzyku z Pidlasza, to bude Hajda Banda i utwir pod nachołówką Jabłoczko, a pak puszczu wam po grecku artystku Klaudiu i śpiwanku pod nachołówką Vasanizomai.

0: Tu Lemkinské rádio.
1: Lem FM.
2: Lem FM.
1: Lem FM.
3: Lem FM.

Wiertam do was, drochy słuchacze. Słuchali ste peret filkom po grecky śpiwanky. To była Klaudia i utwir pidna hołowką Vasanizomai. A rańsze słuchali sme muzyku Spidlasza. To była Hajda Banda i utwir pidna hołowką Jabloczko. A teper beru was na małą ekskursję, albo możemy tak powisty, że małą lekcję pro następną dalszą derżawu zo świta. I hamy do Afryki, na Saharu. Tam nachodzi się wielka derżawa o nazwie Czad. Jest to wielka derżawa, która nie ma dostępu do morza, w kotrej zelena zona sawan na południe przechodzi przez Sahel, prawi, że już nezaselenu Saharu. Mapa tej derżawy obnymat ozero Czad, wulkan Emikusi i tiż pustynny taki łuk masywu Ennedi. Tiż w Czadzie żyje bilsze jak 200 różnych etnicznych sospilnosty etnicznych grup, no a chneśnia ekonomia derżawy związana jest przede wszystkim z naftową ropą, która jest transportowana rurami do Kamerunu i dalsze idę w świt. No ale tak, przyzryjmy się takim osnownym informacjom pro Czad. Stolicą tej derżawy jest miasto N'Djamena, w którym żyje prawie że milion ludy. W Czadzie mają dwa urzędowe języki, arabski i francuski. Walutą jest frank średnioafrykański. W Czadzie żyje bliższe jak 17 milionów ludy, a to zaselinia, to żyje na powierzchni aż 1 284 000 kwadratnych kilometrów. I to możemy tak w zahali powisty bliższe jak 4 razy Polszcza. Zatem to jest bardzo wielka jedna z najbliższych derżaw w Afryce. No ale bliższy z tej powierzchni to jest Sahara. Ale na terenie Czadu płyną riki i najważniejszą riką derżawy jest Szari, która razem z Logone daje na sód najbliższyma dopływamy do ozera Czad, bo ozero Czad jest bezodpływowe, znaczy, że tamlem woda wpływa, ale nie wypływa. Dolicza rikę Szari i Logone to sód bardzo ważny dla ekonomii regiony, tam sód uprawy roli, też rybołówstwo dije, no i też jest to najhuśtijsze zaselena czast Czadu. Sód riky, sód i chory, najwyższą chorą Czadu je Emikusi. Jest to już wmerły wulkan w masywie Tibesti. Tot Emikusi ma wysotu 3415 metrów nad morą. Jest to bardzo wielka chora, która na swoim werchu ma kalderu, a tam nachodzi się hydrotermalny dżereła i też takie wielkie pola dawnych law. No ale sód chory, sód też i depresji, ale to te depresji to nie są takie jak Mertwe Morie na granicy Izraela i Jordanii. Depresja dżourab to jest właśnie najny, że nachodzi się czast Czadu i nachodzi się ona na wysoti 160 metrów nad morą. Jest częścią pustynnego basenu z dawnyma ozernyma osadami, który sód chneska bardzo ważnyma dla dośliczeń paleoklimatu i ewolucji człowieka. No i sód chory, sód depresji, sód riky i słuchajcie, pit klimatycznym wschliadom, tiż Czad je bardzo różny ciuwaną derżawą, bo sód tam oczywidno, jak w centralnej Afryce, wysokie temperatury, plus 45 gradusów litom, ale bywają tiż i niewielkie morozy. Najniższą temperaturą było minus 7 gradusów, które było notowane w rejonie
Trou-en-Latron, właśnie w to tym chirskim herbeti Tibesti. Tam nachodzą się tak wysokochirskie, suche, pustynne kotły, które mogą bardzo silnie wychołodzać się nocą. I to bez śladu na to, żeśmy w Seredyni Sahary. Zatem no minus 7 gradusiu, przynajmniej raz male właśnie w Czadi. Zatem tam, no, dajakie regiony, dajakie czasty toj afrykańskiej derżawy znają, co to jest niska temperatura. No, ale to jeszcze nie wszystko, co mam dla was przyrychtowane, proczat, jeszcze paroch może ciekawostok związanych z historią tej derżawy wam powiem, ale po krótkiej przerwie. Posłuchamy teper kwartet galicyjski i instrumentalnej utwór pidna hołowką Fantazja Magórska. A pak puszczu wam kwiat jabłoni po polsku i to bude śpiwanka pidna hołowką. Poproszę więcej siebie.

Zareklamujte sebe, svý biznes abo svoju dialnist na anteni Radia LEM FM. Garantujeme atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czeslennej grupy słuchaczy. Mate gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie mate, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie tracte ani chwili, skontaktujte się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Skończyła się muzyczna perwa, drochy słuchaczy Tyrwat, program Tryświty i wertamy do hołownej besidy, do besidy pro czat. Już sme po muzycznej perwi słuchali sme dwóch śpiwanok, przed chwilką to były Kwiat Jabłoni, ansambl z Polszczy i śpiwanka Poproszę więcej siebie. Rańsze słuchali sme kwartet galicyjski i instrumentalny utwór Fantazja Magórska. No ale wertamy do czadu jeszcze na parę chwil, powił wam dost velo już pro dajakie geograficzne fakty związane z tą afrykańską derżawą. A jak idę pro historię czadu, no to je to oczywidno dawniejsza kolonia, kotra należała do Francji. Niezależnie od Francji czad zyskał 11 sierpnia 1960 roku. Pierwszym prezydentem był François Tombalbaye, a nowa derżawa dostała w spadkowieni chrany ci dawnoho francuskoho kolonialnoho terytorii. No ale precin to ta derżawa, to tereny chnecznioho czadu były zaselene już weloch stolicił rańsze. Od dewiatoho stolicia okolici ozera czad były takim koriniom carstwa Kanem, a pak Kanem Bornu. To carstwo, taka para derżawa, kontrolowała przez sotkę roki transsaharyjski handel solą, niewolnikami, końmy i różnymi towarami z subsaharyjskiej Afryki. Ale to było sotkę roku temu, a tysiące roku temu to też żyli różne nomady w tych saharyjskich terenach i w regionie Ennedi. Tam są zachowane tysiące różnych naskalnych, malowanych takich przedstawień dokumentujących periody, kiedy to Sahara była kus tak, nie tak sucha, a było tam większe deszczu i była zelena. I wskazuje nam to, że właśnie kiedy był kus lepszy klimat tołdy, to żyły sobie takie zwierzęta na Sahari jak bydło, jak żyrafy, no i też ludy, pastyry. Zatem znamy, że no, na chnesznych terenach, gdzie je lem pisok, to dawniejsze tysiące roku temu żyły, gdzie jak pastyrskie są spilnosty. Czad też ma swoje hołowne hosło, takie motto i ono zwuczy Unité Travel Progrès. Oczywiście jest to po francusku i znaczy jednota, robota, rozwytok albo postup. No i to motto nachodzi się na herbi Czadu i jest sperte lwom i capom, no a pod tarczą z falami, wołnami ozera Czad. Lew i cap to, no nie są to nacjonalne, takie oficyjne zwierzęta Czadu, ale no żyją, nachodzą się w południowej części Czadu, sąd na sawannie lwy, a capy, znaczy samec kozy, no to oczywidno też sąd, ale już tam bardziej na północy, w to tych subsaharyjskich terenach, gdzie żyją jeszcze niewielkie pasterskie grupy. No i to tylko pro czat. Oczywidno zaohaczam otwarty atlasy, posmotryty na mapu, postudiowaty to tu zryżne ciuwanu geografiu tej wielkiej derżawy. I tyż teper zaohaczam słuchaty muzykę, bo budowę maty małą muzyczną pererwu. Perednamy muzyka z Armenii, posłuchamy Ladaniwa i śpiwankę po ormiańskie, pidna hołowką kefcilini.

To był ensemble La Daniwa i śpiwanka pidna hołowką Kef Cilini. Po ormiańsku przed przerwą skończył jem besidu pro czat. No, to taka mała już tradycja od bilsza jak roka, że w każdym odtynku swojej czasty trzech świtił besiduju pro dejaku derżawu ze świta. No i je to mała lekcja, taka, no taki czas, kole to choczu z wamy pod ilety siada, jak ma ciekawostkami pro cytochneska był czadcy jeszcze incze afrykańskie, azjatyckie, amerykańskie, okeaniczne derżawy, wszystkie jak sud w oświti, jeszcze no sme tak mniejsze bliższe w połowie, zatem jeszcze toho materiału mamy welo do podilinia się do takiej besidy. No a teper jeszcze może kus muzyki posłuchajmy. No kończymy programu, mamy jeszcze czas na antenie do 21:30. Zatem posłuchamy kus muzyki po rumuńsku. Przed nami Madalina Pawal i utwir pidna hołowką Duma Vantule.

I to była poślednia śpiewanka w chnesznym odcinku Trio Świtiu. Drodzy słuchacze, słuchaliśmy rumuńskiej artystki Madaliny Pawal. To była śpiewanka Duma Vantule. Już bliżej się pomale koniec naszej audycji na chneska. My czujemy się oczywiście w najbliższą 15 wieczorem po nowinach ochodyni 20. Chwila po klasztorze Karasna. W Polsce praktycznie w całej Polsce jest słoneczno, teplo. No może tam porankamy już czujemy, że je osen, ale korzystajmy z tej wyżowej słoneczność suchej aury. Może zaplanujmy sobie da jaką małą ekskursję w Andriuku po chorach, w Andriuku po lisach, no żebyśmy jeszcze korzystali z tego zelenoho koloru, jaki już maje swój poślidny tyżni, bo precin. No już o 2 miesiące to będzie wszystko, no kus sere, jak to bywa, sztoroka. No a tak to już wszystko z mojej strony. Zatim żelam wam przyjemnej reszty wieczora. Trzymajcie się, ostańcie zdrowi, dobranicz i ahoj.

Zareklamujte sebe, svý biznes abo svoju dialnist na anteni Radia LEM FM. Garantujeme atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czeslennej grupy słuchaczy. Mate gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie mate, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie tracte ani chwili, skontaktujte się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

106 i 6 gorleci, 103 i 8 polkołyci, lemkiuski hołos w twojej chorze. Klem FM.

0: Jeden jeleń,
1: dwa duboczki,
2: trzy torboczki,
3: z tyli z packy,
4: jak patyczok,
5: Szyszko wronkił,
6: Siniszyneczok,
7: i sam łoron.
1: Dziewięć drozdiów,
4: dziesięć dyczat.
6: Zawsze wszystkich was wyliczył.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

najbliższą memu sercu. Jelem kiuska muzyka. Njom się inspiruju i jorczu. Tak jak z toho, što jem lemkom. Igor

Serpen, bratu Jarosławowi. Po medze stiszkę oraninę smuszka, świżego smutku czorna stuszka. Popry tobi zerna żołte, popry tobi zerna złate, popry tobi trzeba połne. Zawerchniogo jest w stiszku, od spekę i zliwe, guzeriami do gory, kołosiom dolejno.